jakbym zjadł mentosy. Później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

wsiąć na chwilę i leć mi. Epsyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

wciąż na chwilę i lecimy. Wyprzeć bilety, jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez.

słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Ed Sheeran i Martin Garrix budzą nas od samego rana. To ich wspólny kawałek Repeated na dobry początek programu Wstawaj, nie udawaj. Ale też od razu ja wam wrzucam taką informację, którą możecie potem podać w pracy. Możecie tym się chwalić, możecie mówić, że właśnie to słyszeliście w RMF Max od samego rana, bo wieloryby szaleją, no i to nie jest żart, wypływają tam, gdzie do tej pory w ogóle ich nie było. Na przykład w okolicach Grenlandii przez globalne ocieplenie podnosi się temperatura wody i w końcu wieloryby tam sobie mogą popływać w miejsca, gdzie do tej pory nie pływały. I ja tutaj mam pytanie. Czy to nie jest tak, że po prostu bociany dały info wielorybom, że po wakacjach to trzeba po prostu podbijać tam, gdzie jest ciepło?

U nas impreza się nie kończy w poniedziałek. U nas weekend trwa absolutnie cały tydzień. To Sylwia Bampa i One Tonight za nami we Wstawaj, Nie Udawaj. Polacy pokochali pociągi. I przez całe wakacje, a przecież te wakacje cały czas jeszcze trwają, PKP biło absolutne rekordy, jeżeli chodzi o przewiezionych pasażerów, ale też się okazuje, że popularność ma swoją cenę. Okazuje się, że pasażerów jest za dużo, a przede wszystkim wagonów jest za mało. I w restauracjach jest absolutnie to samo. To się nazywa w ogóle efekt książula.

la la la. Otwieramy szeroko buzię i cieszymy się tak jak cieszy się Sia oraz Sean Paul z okazji tego, że wpadli jeszcze przed godziną 6 do Wstawaj Nie Udawaj. To ich wspólny numer Cheap Thrills. Ale my też się uśmiechamy, bo został ostatni tydzień wakacji i wcale się nie trzeba martwić. Tylko najlepiej poprawić sobie humor od razu w poniedziałek tym, że usłyszysz się na antenie RMF Max. Trzeba podsumować swoje wakacje w trzech słowach. To jest teraz twoje zadanie. A wiadomo, że poranna ekipa zrobi to najlepiej. Podsumuj wakacje w trzech słowach. Nagraj głosówkę na fanpage'u RMF Max albo możesz też się zgłosić przez naszego Instagrama. Zobacz, jakie to jest proste i usłysz się na antenie RMF Max. Ostatni tydzień wakacji, czyli podsumuj swoje wakacje w trzech słowach. Czekam na twoje głosówki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No to dzień dobry, a takiego połączenia to jeszcze nie mieliście.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Nie mieliście tak samo pomysłów na to, co można nagrać na głosówkę na Messengerze RMF Max, ale mimo wszystko wpadliście na niesamowite pomysły, jak można podsumować swoje wakacje w trzech słowach. No bo przypominam, dzisiaj zaczyna się ostatni tydzień.
4: No ja już mam takie moje trzy słowa to takie gofry, albo nie wiem, ciągle mi mało, fajne.
3: A posłuchajcie, co Dariusz ma do powiedzenia.
5: Moje wakacje w trzech słowach. Studnia bez dna.
4: To o portfelu też chyba.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ja bym chciał powiedzieć, że chyba Dariusz był w górach na wakacje.
4: Wir na koncie.
3: Wstawaj, nie udawaj, w składzie Filip Kliber,
0: Asia Meus
4: i Mateusz Marek.
0: Dzień dobry.
3: To już Temper City i Self Aware. Zróbcie głośniej RMF Max. 6 po 6.

0: Gajgo nas pobudza, to jego numer Take Me Back na 16 minut po godzinie 6 i jednocześnie wybija nas w przestworza do nieba, tam gdzie jest wysoko. Siu! Po prostu.
1: Rewolucja lotnicza nastąpiła, cichutko przeleciał sobie największy samolot elektryczny, wzbił się w powietrze i okazuje się, że jest to o wiele tańsze, bo 27 minut takiego lotu przeliczono, że kosztowało to tylko $5.
0: Tylko 5 dolarów?
2: Wow, słuchajcie, no jak jest tak tanio, to jest szansa, że nareszcie zrobią miejsce na nogi, nie?
3: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Siemianowice Śląskie. Szykujcie się. 27 sierpnia otwieramy Half Price w Otoparku Siemianowice. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 27 sierpnia w Otoparku Siemianowice. Half Price. Great Brands.
11: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
12: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
11: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
12: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: RMF Max cały rok brzmi jakby były wakacje. White i California Love.
1: Asia i Mateusz. Piękne określenie ostatnio usłyszałam. Nie wiem, chłopaki, czy już wam gdzieś wpadło. Fantomowy koniec lata.
0: Fantomowy?
1: Fantomowy. To jest taka sytuacja, jak teraz, kiedy czujesz taki smutek i żal, że się kończą wakacje, chociaż wcale ich nie miałeś.
0: Jak fantomowe bóle. Dobra, kupam już coś takiego. No.
2: A to fajnie, to mi się podoba. Mogłyby być takie przed fantomowe gofry, że nie, je, chcesz zjeść, a nie jesz. To fajne, bo to bez kalorii i tanio. Za darmo.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Alabama Ten najlepiej budzi o godzinie 6.40, więc super, że wybraliście RMF Max, bo z nami macie pobudkę i to taką na pełnej petardzie.
1: Złoto.
0: Złoto po prostu wjeżdża.
2: Kupiliście sobie już squishe, chłopaki?
1: Co kupiliśmy?
2: Squishe. No, to jak nie kupiliście, to nie jesteście w trendzie, bo teraz squishe są super modne. To są takie gniotki antystresowe i tam jest absolutnie wszystko. Od sztabek

0: inboxie i musi być secret, żeby było super ekstra fajne.
1: Wow, ale to jest cool.
2: Pamiątka z wakacji. Sztos. A to ja proponuję tak, zróbmy teraz zabawę.
1: Zabawę zróbmy.
2: Dla najlepszych mordeczek z RMF Max, jak nas słuchacie teraz rano. Napiszcie nam, wyślijcie nam głosówkę na Messengerze.
1: Najlepiej.
2: Co sobie kiedyś dziwnego przywiedzicie z wakacji?
0: O matko, to trudno się wylosować.
2: Z tego sezonu, z zeszłego sezonu, kapibary, gęsi, squishy, co
1: cokolwiek,
2: tam macie?
1: Cokolwiek tam jest. Najlepiej, jeżeli jeszcze do tej pory nigdy tego nie robiłeś, to zobacz, jakie to jest proste. Wchodzisz na fanpage RMF Max, tam wysyłasz głosówkę, albo wchodzisz na naszego Instagrama i też możesz taką głosówkę nam wysłać.
2: Rozdamy gadżety?
1: Rozdamy. A co nie rozdamy? Boże, nie squisza, ale coś rozdamy.
3: Reklama. Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
2: Prawie jak w radiu.
3: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Ale się nam mordki śmieją. Sugar Babes i Push the Button w RMF Max. 9 minut przed siódmą to taka podróż po muzycznych wspomnieniach.
1: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Asia i Mateusz.
2: To, że wy jesteście również w podróży, to wiemy o tym doskonale, a właściwie z tych podróży już wracacie, bo jest ostatni tydzień wakacji, cały czas to podkreślamy. Trzeba to powiedzieć, to jest smutna
0: ale
2: prawda, ale prawda.
0: Po co to mówisz?
2: Mówię, bo ludzie nam nagrywają głosówki na Messengera RMF Max, wysyłają nam głosówki na Instagramie i między innymi posłuchajcie, co Krzysztof przywiózł z wakacji.
3: Ja to z każdych wakacji staram się przywieźć sobie numer telefonu jakiejś damy lokalnej.
4: Pozdrawiam.
2: Jak się uśmiał w ogóle Krzysztof.
0: Znaczy, mojego nie Krzysiek nie ma, na pewno. Jeszcze.
2: Mamy nadzieję, że to nie jest jakaś powiązana sytuacja z Bartkiem.
5: Najdziwniejszą rzeczą, jaką przywiozłem z wakacji, to chyba jest moja żona.
2: No ważne, że swoje, no. Najważniejsze.
6: Najdziwniejszą pamiątką z wakacji był pilot do klimatyzacji, który przywieźliśmy w walizce. Do tej pory nie wiem, jak się tam znalazł i kto go tam sadził.
2: No, tym bardziej to dziwne, że spaliście może w namiocie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Piękne pamiątki z wakacji.

0: Ależ ten numer to wjeżdża jak złoto. Nowy Oskar Cymbs bez końca w RMF Max.
1: Za 6 minut będzie 7. O 7 mamy dla Was flash informacyjny. Uwaga, są utrudnienia na A4 w kierunku Rzeszowa. Duży korek.
2: Mamy też informacje sportowe, bo jest nowy rekord Polski. Musicie koniecznie o tym posłuchać, więc zostańcie. 5 minut dokładnie pozostało do godziny 7, a potem flash, sport i oczywiście to, co najważniejsze w prognozie pogody. To wszystko u nas w RMF Max.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Castand takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
6: No bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe co jeszcze.
6: I jeszcze te farby, co chciałaś.
7: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Ticurilla Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol.
13: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji pochodzącej.

0: zastosowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
6: I po reklamie.

0: plaży
1: z ekipą.
2: Na formę.
3: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: Jest punktualnie godzina 7, czas na garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I zaczynamy od wiadomości z dróg. A4 w Małopolsce o poranku mocno zakorkowana w okolicach węzła Kraków-Wieliczka. Osobówka wjechała w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Rzeszowa.
5: Słuchacie RMF Max.
6: A w wielu miejscach kraju wciąż nie ma prądu. To jest w pokłosie weekendowych wichur. Najwięcej awarii odnotowano na Mazowszu i na Podlasiu. W tej chwili z problemami mierzy się około 3000 odbiorców. To przede wszystkim mieszkańcy północno-wschodniej Polski, w tym okolic Ełku, Białegostoku i Suwałk. Jeszcze dziś do prokuratury zostanie doprowadzony 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w centrum Krakowa. W sobotę samochód zjechał z drogi na chodnik i uderzył w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją. Niemowlę przebywa w szpitalu, jest w ciężkim stanie. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
7: Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
6: To był Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymanie. Władze Nevady ogłosiły stan wyjątkowy. Na zboczu jednego ze wzgórz w rejonie miasta Reno płonie ponad 5000 hektarów, a strażacy robią co mogą, by opanować ogień. Blisko 90 tysięcy mieszkańców objęto nakazem ewakuacji lub ostrzeżeniem. A my wracamy do kraju, bo czas porozmawiać o trudnych sprawach. To już ostatni tydzień wakacji. Sprawdzamy, czy nasi słuchacze zaczęli już przygotowania do początku roku szkolnego.
8: Już wszystko kupione, już tylko czekamy na 1 września. Nie możemy się doczekać.
9: Kiedy państwo robiliście te zakupy?
10: Wakacje.
9: Co było najważniejsze?
8: No myślę, że najważniejsze to zeszyty, tornister i ubrania.
9: Chciałabyś, żeby to było już jutro? Żeby jutro był 1 września?
10: Nie, chciałam za rok.
6: W ogóle się nie dziwimy. Usłyszał w Warszawie Michał Dobrołowicz i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy punktualnie o 8, a teraz czas na informacje ze świata sportu.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: 3 minuty, 55 sekund i 59 setnych podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. Wicemistrzyni Europy Klaudia Kazimierska pobiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów.
11: Chyba zawsze najtrudniejszą rzeczą jest wypowiedzieć swój cel na głos. I ja taką najważniejszą rzecz zrobiłam, że właśnie powiedziałam to, co chcę osiągnąć.
6: No i proszę bardzo, mówisz masz. Mówiła nasza lekkoatletka. Teraz przenieśmy się na piłkarskie boiska. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy sukces ekipy GKS Katowice. Rozbili Wisłę Płock aż 5-0. W spotkaniu Radomiaka z Zagłębiem Lubin bezbramkowy remis, a Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Dziś będzie czym oddychać, zdecydowanie, bo na termometrach całkiem przyzwoite wartości, tak okolice 18 kreski to w Suwałkach, Białymstoku 19, podobnie będzie w Warszawie, 20 zobaczymy, w Trójmieście 21 stopni, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Szczecin i 22 kreski najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. Poza tym ma być przeważnie słonecznie, jakieś tam opady mogą pojawić się w centrum Polski, ale poza tym fajnie.
5: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: 3 minuty po godzinie 7:00 mówimy dzień dobry, bonjour, buongiorno, Filip Kliber.
13: Asia Meus, dzień
12: Mateusz
13: dobry.
12: Mateusz Marek, cześć. Zaraz będziemy mieć sposób, jak wygrać 15 tysięcy w ten poniedziałek.
14: Co?
12: No,
14: wow.
12: Mamy.

0: I jeszcze jeden wdech, i jeszcze jeden wydech, i lecimy z tym poniedziałkiem.
1: I zaczynamy właśnie rundę paliwową, ponieważ program CPN obowiązuje jeszcze przez tydzień, ale my wprowadzamy program CPD na terenie całego radia RMF Max.
2: CPD, czyli całe 15 damy.
0: 15 tysięcy złotych. I to jest naprawdę serio propozycja od nas dla was. 15 tysięcy złotych jest do wygrania tutaj w RMF Max.
1: Ale jak teraz wyślesz SMS-a, to twoje zgłoszenie pomnożymy razy 490. A co? A niech będzie.
2: Arr! Niesamowite. Wystarczy, że wyślesz jednego SMS-a pod numer 7327 za 369 i wchodzisz do gry. Albo zgłaszasz się na rmfmax.pl.
0: I wystarczy jedno zgłoszenie, jeden SMS i masz 490 szans, że to właśnie do ciebie dzisiaj RMF Max zadzwoni.
1: Ale program CPD obowiązuje tylko przez najbliższe 10 minut, więc nie czekaj dłużej, tylko zgłoś się już teraz.

0: Od samego rana dzwonimy w ten dzwonek i budzimy was w RMF Max. 15 minut po godzinie 7. Asia już w dzwonek zadzwoniła. Mam nadzieję, że wy też w tym samym dzwon bijecie.
1: Słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ważna sprawa.
0: Tak?
1: Wrony, nasze polskie wrony, to są strasznie pamiętliwe bestie. I są na to badania. Okazuje się, że wrony nie tylko pamiętają urazy, ale co więcej, potrafią tą urazę przekazać innym członkom swojego stada.
2: Jezu, mściwe, złośliwe, no, pamiętliwe.
1: Bestie.
0: Ja bym nie chciał mieć wrony za żonę, nie?
1: Dobrze, że nie ma takiego znaku zodiaku.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: RTV Euro AGD. Już od środy, od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz tylko za 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
9: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Cześć, Zosieńko.
13: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
12: Niespodzianka! W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
13: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: Gotowa na powrót do szkoły?
16: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
15: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
17: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: I wszystkie rączki w górę jeszcze raz, chyba że akurat trzymacie kierownicę, to nie puszczajcie, to nie warto. 4 minuty i będzie 7:30.
1: Filip, Asia i Mateusz.
2: Wszystkie ręce na pokład, ponieważ okazuje się, że Polacy znaleźli sposób na omijanie systemu kaucyjnego. No
0: kocham
2: coś takiego.
0: System kaucyjny, to jest mój ulubiony temat. Co ty
2: ja
0: razem?
2: Też uwielbiam. Kupują syropy do rozcieńczania, w sensie my, Polacy, kupujemy te syropy i robimy napoje w domu. To w sensie takie, wiecie, do saturatora. Tak. I sprzedaż prawie o 300% wzrosła. To jest jakiś absurd
0: Big
2: w ogóle.
0: Brain.
3: No to jest naprawdę mega ciekawostka i bo podamy drugi sposób może.
2: Tak jest.
3: Że zamiast nosić do domu, to pijesz na miejscu, od razu przy kaucję macie i wrzucasz. No albo jeszcze sobie można przelać do wiaderka.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka.

0: W kategorii moich ulubionych duetów ten jest absolutnie w pierwszej topce. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w RMF Max.
1: Jest 7:36, a gość autocytatów, czyli Paulo Coelho, obchodzi dzisiaj urodziny.
0: 100 lat. Niechaj żyje nam, hej.
2: No i teraz chcemy zrobić kolekcję najpiękniejszych cytatów i przemyśleń, który mógłby powiedzieć Paulo Coelho. I znacie je? Możecie nam je przesłać głosówką na Messengerze lub na Instagramie RMF Max.
1: A od nas kilka przykładów.
0: Nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. Paulo Coelho.
2: Jak masz zrobić coś dziś, to poczekaj do jutra. Może ktoś zrobi to za ciebie. Paulo Coelho.
1: Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Paulo Coelho.
0: Podsyłajcie nam inne swoje złote sentencje. Oczywiście rozdamy gadżety.
1: Niech cała Polska usłyszy twoją wrzutkę. Nagraj nam wiadomość na Facebooku RMF Max albo na naszym Instagramie. Zobacz, jakie to jest proste. Niech, szczególnie, jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś.
2: Czekamy na piękne cytaty od was.
1: Paulo Coelho.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
12: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Nikt wam tak rano nie zagra, jak RMF Max wam zagra. Sombr, 12 do 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Dzień wyjątkowy dzisiaj nastał, bo dzisiaj Paulo Coelho świętuje swoje urodziny i my też w RMF Max świętujemy te urodziny na maksa.
4: No, nasi Złotouści, najlepsza ekipa RMF Max, nagraliście na swoje ważne życiowe sentencje i niech cała Polska teraz usłyszy to, co jest najmądrzejsze.
5: Kurz leży, to i ja poleżę. Paulo Coelho.
0: Nie śmiejcie się, bo to jest poważna sprawa.
6: Mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Paulo Coelho.
3: Ja też.
4: Piękne.
0: Chyba mamy ten sam miesiąc.
5: Bądź bliski dla bliskich, a daleki dla dalekich. Paulo Coelho.
4: To zostaje głęboko w sercu.
3: Ja się nie śmiem.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: 6 minut do godziny 8. Sobel już tutaj skończył grać. Za chwilę będzie Flash Sport i pogoda.
1: We Flashu ważne informacje za czwórki w Małopolsce. Cały czas są utrudnienia w kierunku Rzeszowa. Bądźcie blisko, żeby być na bieżąco.
2: Także żarty żartami, ale mamy dla was też poważne rzeczy. Flash, mądrzy ludzie przygotowali i warto posłuchać.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ważne bramki, ważne linie,

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Ma w RMF Max oznacza garść sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam na flash. No i to jest trudny poranek dla kierowców korzystających z A4 w Małopolsce. Jest spory korek na autostradzie między węzłami Łagiewniki i Wieliczka na obwodnicy Krakowa. Po tym jak osobówka uderzyła w bariery, zablokowane są wciąż dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Pato streamerom grozi nawet do 5 lat więzienia. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy. To oznacza koniec bezkarności twórców szkodliwych treści w sieci.
5: Pato streaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat.
4: Tyle Michał Radkowski, a za godzinę z egzaminami poprawkowymi mają się mierzyć maturzyści, którym powinęła się noga. Przystąpi do nich prawie 50 tysięcy osób. Z matematyką zmierzy się około 36 tysięcy maturzystów, a matura poprawkowa z języka polskiego w części ustnej odbędzie się jutro. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. Słuchajcie, no nie ukrywamy, że ciężko jest nam o tym mówić, ale wygląda na to, że to już ostatnie chwile dobrego. W przyszłym tygodniu oficjalny start szkoły. Mamy, sprawdzamy, jakie plany na te ostatnie dni mają wypoczywający nad wodą.
6: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
7: Pewnie będziemy siedzieć w domu.
8: Trzeba wykorzystać ten ostatni czas.
9: A do której klasy idziecie teraz?
10: Do 7.
11: Ja do 5.
12: Zależy, jak rozbijemy skarbonkę, ile tam będzie w środku. Jak będzie na tyle, żeby można jeszcze gdzieś pojechać w Polskę, no to na pewno pojedziemy. Pogoda ma być chyba w połowie tygodnia, środa, czwartek, no to na pewno jak się sprawdzi, to pojedziemy jeszcze pożegnać się nad morze z kąpielą.
4: Usłyszała od plażowiczów Anna Pałamar, a teraz czas już na informacje ze świata sportu.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju mixta podczas US Open. Nasza tenisistka potrzebuje odpocząć i chce się teraz skupić na przygotowaniach do turnieju singlowego. Singlowa rywalizacja w US Open 30 sierpnia, a w piątej kolejce piłkarskiej ekstraklasy grad goli. W GKS Katowice pokonał Wisłę Płock aż 5-0. Pierwszego gola dla Gieksy strzelił 19-letni Jakub Kokosiński.
13: Nie wiem, jak to opisać nawet, no po prostu świetnie się czuję. No i oby to był pierwszy z wielu. Następny mecz już polujemy na następnego, no proste.
4: A Pogoń Szczecin zremisowała wczoraj 2-2 z Wisłą Kraków w spotkaniu Radomiaka z Zagłębiem Lubin. Bezbramkowy remis, a w pierwszej kolejce La Liga piłkarze Barcelony pokonali na wyjeździe Elche aż 5-0.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Całkiem przyjemny start tygodnia i całkiem fajna, tak przynajmniej twierdzą specy od meteo, końcówka wakacji, bo ten tydzień zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. Jeszcze dziś bardzo przyzwoite wartości, takie do wytrzymania. 18 stopni w Suwałkach, 20 w Trójmieście, 21 to Szczecin, Gorzów, Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław, Katowice, 22 kreski, Kraków, Rzeszów. W centrum Polski może minimalnie pokropić, ale to będą przelotne opady i też wyjdzie słońce. Jutro lampa.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
14: Hity na maksa.
15: Idą upały, to jeszcze nie jest koniec lata. Te plotki o końcu lata są zdecydowanie przesadzone. Nawet 30 stopni na koniec tygodnia ma być.
16: Czyli to będzie jednocześnie początek września? To już dobrze liczę?
15: No.
16: Nie, początek przyszłego tygodnia.
17: Jak ktoś się założył klimę w te wakacje, to jeszcze skorzysta.
16: Tak.
15: No i na dobry biznes.
16: Na początek roku załóżcie garnitury z krótkim rękawkiem. Wstawaj, nie
15: masz taki?
16: Mam.
15: Chcę to zobaczyć.
16: Filip Kliber.
15: Asia Meus.
16: I Mateusz Marek.

0: No i takie coś, to my lubimy. To porządnie buja, to jest Train Drive-By w RMF Max.
1: Asia i Mateusz.
2: A konsolowcy wczoraj w Polsce i na całym świecie rozpoczęli bojkot.
3: Ojej.
2: Tak? Od wczoraj nie logują się w ogóle na konsole. Podobno tak ma być też przez cały tydzień, żeby się sprzeciwić, żeby pokazać, że oni też tutaj są ważni. Gracze chcą cały czas kupować gry na płytach, a właściciele Playki powiedzieli, że już niedługo będą tylko gry cyfrowe.
3: A wiecie co? Ja nie chcę nic mówić, ale ten bojkot to na pewno wymyśliła jakaś mama.
2: W sumie tak, no.
3: Będzie go chciała przedłużyć.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Można powiedzieć, że się nawet tak trochę dali ograć mamie.
3: Jak dzieci.
2: 10 po 8. Robin Schulz i Better Times.

0: Od razu się lepiej jedzie samochodem do pracy. Dawid podsiadło jego na błysk na 19 minut po godzinie 8.
1: Ostatni tydzień wakacji mamy w kalendarzu. Wiem, że to boli, ale to akurat prawda.
0: Właśnie coś mnie zabolało.
1: W płytce prawej. Pytanie dlaczego? Słuchajcie, dużo nowości od 1 września będzie w szkołach. I to jest ważna informacja, bo między innymi zakaz telefonów, ale o tym już wiemy, bo dużo o tym było mówione. Będzie też obowiązkowa edukacja zdrowotna, darmowy rządowy e-dziennik, rodzice się ucieszą, no i zdrowe posiłki w stołówkach obowiązkowo.
2: No to czekaj, nie, to fajnie to brzmi, to można się jeszcze zapisać na to?
0: RMF Max. RMF Max. Wiesz co, nie wiem o co chodzi, ale ja na korytarzach szkolnych słyszałem takie, no kujdę no!
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama.
5: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Miss Tea. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
6: Eurola, wszystko cię stać.
7: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: Teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Cześć, Zosieńko.
2: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
1: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
2: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jana III Sobieskiego 65. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O stary, ale jaja.
8: No, grat był mniej więcej ich wielkości.
7: Nie martw się, z wgniotkami na twoim aucie poradzi sobie Premium PDR.
8: Ale wiesz, klepanie, lakierowanie, wartość auta spadnie.
7: Premium PDR to bezinwazyjne usuwanie wgnieceń. Bez integracji w powłokę lakierniczą. Przywrócą twoje auto do pierwotnego wyglądu, usuwając wgniotki specjalną technologią. Współpracują z dealerami, serwisami i ubezpieczycielami.
8: Super, a gdzie działają?
7: W całej Polsce i w wielu krajach Europy. Sprawdź na premiumpdr.pl.
9: I po reklamie.

0: najlepsze wspomnienia.
1: Jak buszowanie po lesie.
2: Jak spotkanie

0: Najlepsze hity dla najlepszej ekipy. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, 30 minut po 8.
1: Asia i Mateusz.
2: Widzieliście już Facebooka dla grzybiarzy?
3: Co?
2: Naprawdę jest taka strona grzyby.pl i tam się wchodzi i tam można zobaczyć różne miejscówki, gdzie są grzyby, bo tam się podobno grzybiarze oznaczają, się wymieniają takimi informacjami, gdzie warto iść, gdzie można co znaleźć.
3: No ale zaraz, no to po co to przecież, jeśli grzybiarz poleca ci swoje miejsce, no to pewnie już tam był, nie?
2: Fake.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A, to musi być ściema. Ja myślę, że na przykład na Pomorzu oznaczają ci z Krakowa, nie? Nie, idźcie tam, tam są grzyby. O, ile
2: Filip
0: tam zebrałem.
2: Filip tak zrobił, właśnie no. Się wysypał.
0: O,
2: nie wierzcie
0: mu. Kurek zebrałem, no. Tak było.

0: Poranna kawa od razu dużo lepiej smakuje. To Temper City i Self-Aware na 20 minut przed godziną 9. A news dnia, a właściwie news całego weekendu jest taki, że Haaland obciął włosy.
1: Dokładnie. Cały internet tym żyje, na pewno o tym w pracy będziecie dzisiaj gadać. Miał takie piękne, blond włosy, dobrze do ramion, a już nie ma.
0: A wielkie mi smutki, żeś wikingu uczynił w życiu moim, żeś się tak byku obciął, żeś się tak ogolił.
2: No tak, to wcześniej miał taką fryzurę na sezon Mistrzostw Świata, a teraz ma fryzurę na obecny sezon. I to jest fryzura na grzybka.
0: Haaland, Haaland.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Miss Tea. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancji.

0: Promocja Allegro.pl. Allegro.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpan.pl regulaminie.
3: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: O stary, ale jaja.
15: No, grad był mniej więcej ich wielkości.
14: Nie martw się, z wgniotkami na twoim aucie poradzi sobie Premium PDR.
15: Ale wiesz, klepanie, lakierowanie, wartość auta spadnie.
14: Premium PDR to bezinwazyjne usuwanie wgnieceń. Bez integracji w powłokę lakierniczą. Przywrócą twoje auto do pierwotnego wyglądu, usuwając wgniotki specjalną technologią. Współpracują z dealerami, serwisami i ubezpieczycielami.
15: Super, a gdzie działają?
14: W całej Polsce i w wielu krajach Europy. Sprawdź na premiumpdr.pl.
1: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
16: Jak prawdziwy spontan.
17: Jak 2 tygodnie urlopu.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: ale to wjeżdża i robi energię. Alan Walker i Ava Max, firmy w Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: My lubimy, jak wy jesteście na bieżąco, dlatego wam teraz powiemy, że naprawdę trzeba się orientować, się wrzuca do internetów i co się też ogląda w internetach, bo są nowe przepisy od wczoraj i według tych nowych przepisów jest zakaz pato streamów, a za takie treści można pójść do więzienia i to nawet na 3 lata.
4: Także obyśmy tylko mogli teraz dalej ekstraklasę oglądać.
0: I żeby tego...
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Żeby obraz Sejmu nie wyłączyli...
4: Przerywamy transmisję. Tobi Romeo już teraz.

0: ale macie ekipa playlistę od samego rana w RMF Max. Tobi Romeo i Fly High zamyka nam godzinę dziewiątą, ale ósmą, ale spokojnie, bo po dziewiątej też się będzie działo.
1: Nie szalej, wiesz, na razie o dziewiątej to będzie nowy flash, będzie też prognoza pogody, więc jak chcecie wiedzieć, kiedy będzie gorąco, to koniecznie posłuchajcie Maxa.
2: Dokładnie. Dla was jest specjalnie przygotowany, profesjonalny flash pełen solidnych informacji.
0: Zawsze tak było i zawsze tak będzie.
3: Max. Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
24: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie, dzień dobry, mamy godzinę 9:00, czas na flash i pogodę. Urzędnicy nie mogą odmówić przyjęcia wniosku o transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych, mówią prawnicy. Tymczasem słychać zapowiedzi, że to prawo nie wszędzie będzie respektowane.
0: To prawda. W sieci można natrafić na szkolenia dla pracowników urzędów stanu cywilnego. Na jednym z filmików jego autor zachęca:
1: przygotujemy Państwu przewodnik, jak również decyzję odmowną.
0: Jednak adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA mówi, że przyjęcie wniosku jest obowiązkiem urzędnika.
2: Nawet jeżeli urzędnik ma jakieś określone przekonania, ten wniosek powinien przyjąć.
0: Urzędnik może wydać decyzję negatywną, ale musi ją uzasadnić, a wtedy sprawą zajmie się sąd.
24: Tyle Michał Radkowski.
23: Słuchacie RMF Max Śląsk.
24: A to jest trudny poranek dla kierowców na drogach w Śląskiem. W tej chwili między innymi zablokowany może być nadal ruch na Krajowej Jedynce w Goczałkowicach na pasach w stronę Bielska-Białej. Marcin Buczek rozmawiał z policjantami. Co stało się w Bielsku?
3: Auto osobowe zderzyło się tam z busem. Objazd wyznaczono przez pobliską stację benzynową, a trasa w stronę Bielska-Białej jest zablokowana całkowicie. Z kolei na trasie S1 w Mysłowicach przy zjeździe w stronę Imielina jest zderzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego. Na autostradzie A4 w Rudzińcu, to pod Gliwicami, na pasach do Katowic samochód osobowy uderzył w znak. Natomiast w Chorzowie na drogowej trasie średnicowej na pasach w kierunku Katowic zderzyły się dwa samochody osobowe i jeszcze Opatów i droga numer 43. Tam jest zderzenie ciężarówki z autem osobowym.
24: No to jeszcze kolej. Od 30 sierpnia pociągi Kolei Śląskich wrócą na trasę Rybnik-Pszczyna. Przewoźnik zwiększy też liczbę połączeń między Bytomiem i Gliwicami, a także Wisłą Głębce i Katowicami. Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 24 października. No i ta korekta jest związana m.in. z prowadzonymi przez PKP PLK pracami przy modernizacji katowickiego węzła kolejowego.

0: pogoda w RMF Max.
1: No to jeszcze sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Na Śląsku i w Zagłębiu poniedziałek zapowiada się dość pogodnie. Na niebie sporo słońca, miejscami pojawią się też chmury, ale nie powinny przynieść deszczu. Na termometrach maksymalnie 21-22 stopnie. Jak mówię, padać nie będzie, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a wiatr będzie słaby, chwilami nieco silniejszy, ale to nie powinno wam przeszkadzać w codziennych planach. Temperatura odczuwalna, zbliżona do tego, co pokazuje termometr. Wszystko się zgadza.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
0: RMS Max, hity na maksa.
3: No i co, fajnie było?
4: I było fajnie, ale no 9:02, no to halo, to my już musimy spadać.
5: To jeszcze powiem, że było naprawdę fajnie z wami. Dzięki za dzisiaj, byliście super.
3: I słyszymy się jutro po 5:30.
4: RMS Max. Filip Kliber.
3: Asia Meus.
5: Mateusz Marek.
4: A Dab Dogs już teraz.

0: Słuchając RMF Max, aż ciężko uwierzyć, że mamy...
1: Poniedziałek.
0: Nie!
1: No przecież mamy...
0: Nie!
1: Dobra, brzydkie słowo na pema.
0: Ja wiem, że nie możemy udawać, że nie ma tego dnia, ale nie możemy chociaż spróbować od jutra.
1: No dobrze, no to uznajmy, że jest po prostu dzień przed wtorkiem i w ten dzień przed wtorkiem witamy się w składzie Karina Nicińska.
0: I Dawid Miązek, no i lato na maksa. Wy... No.
1: I my, i hity na maksa, i wszystko będzie dobrze. Dzisiaj damy radę. Po prostu zostańcie z nami do 12.
0: A na dobrą trasę na wakacje albo do pracy, Alex Warren i Passenger już teraz.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do twoich codziennych potrzeb.
9: A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem.
8: Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
12: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
13: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
12: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
10: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
19: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A17. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699. Teraz tylko za 499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
20: I po reklamie.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: który jest wyzwaniem dykcyjnym dla każdego DJ-a i prezentera. Lay all your love on me. Silver, no. Brawo dla mnie, dziękuję bardzo.
1: Koniec umiejętności na dzisiaj w poniedziałek. Możemy po prostu wypisać, ale kochani,
0: aby język
1: chcemy, żeby ten weekend przedłużyć. Jak się tylko, słuchajcie, da, ale bez waszej pomocy to się dzisiaj nie uda.
0: Słuchajcie, wyobraźcie sobie, my się tego trzymamy. Wyobraźcie sobie, że cały czas trwa weekend, że on się nie skończył i że wy teraz robicie najfajniejszą rzecz, którą robiliście w weekend. To co to było? Dajcie nam znać.
1: Chwalcie się na Messengerze RMF Max w głosówkach albo pod 3001 piszcie szybciutko SMS. Co tam w ten weekend się robiła?
0: I jak ktoś miał coś naprawdę fajnego na koncie i nas bardzo zaskoczy, to gadżety RMF Max na pewno się znajdą. Śmiało.
1: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Czekamy!

0: idealny hicior na maksa. Jeszcze chwilę przed 10:00 dla tych wszystkich, co tak biegali od samego początku w ten dzień na P jak dzisiaj. Mici,
1: dzień przed wtorkiem. Dzień przed wtorkiem. Co się fajnego może zdarzyć w dzień przed wtorkiem? Bo to się może nie kojarzy z dobrymi wiadomościami, ale przecież może na przykład, nie wiem, przyjść na szef do pracy, powiedzieć: o, super, że jesteś, fajnie, doceniam to.
0: Albo może może L4 cię zaskoczyć.
1: No to chyba koleżanki. Ale może właśnie, nie wiem, koleżanka albo kolega przekazać dobre wieści przy kawie, że ta z czwartego piętra, ta nielubiana,
0: albo
1: jednak odchodzi,
0: że
1: zmienia robotę.
0: Albo że jeszcze na końcówkę wakacji jest 15 tysięcy złotych do zgarnięcia w Casa de Palma w RMF Max. I kto będzie szybciej, ty czy koleżanka?
1: A ty w ramach dobrych wiadomości możesz odebrać taki telefon. No cześć, 15 tysięcy złotych jest twoje. Dobra wiadomość? Raczej.
0: Jestem ciekawa, kto szybciej wchodzi do gry teraz. O 15 tysięcy złotych. Ty czy kolega, czy koleżanka? Z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo ze zgłoszeniem na rmfmax.pl.
1: Nie dajcie się wyprzedzić, słuchajcie, kasa czeka, kasa i fantastyczne wakacyjne nagrody, także śmiało rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
0: 15 koła. RMF Max.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na

0: Sprawa górnicza Jana III Sobieskiego 10. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaaauto.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do Euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato. Na maksa.
11: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
12: No to jeszcze sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Na Śląsku i w Zagłębiu poniedziałek zapowiada się dość pogodnie. Na niebie sporo słońca, miejscami pojawią się też chmury, ale nie powinny przynieść deszczu. Na termometrach maksymalnie 21-22 stopnie. Jak mówię, padać nie będzie, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a wiatr będzie słaby, chwilami nieco silniejszy, ale to nie powinno Wam przeszkadzać w codziennych planach. Temperatura odczuwalna zbliżona do tego, co pokazuje termometr. Wszystko się zgadza.
13: RMF Max

0: Potraktujmy ten ostatni tydzień wakacji jak Sombr i 12-12 na antenie RMF Max.
1: W ogóle jaki absurd? Kiedy to się zrobiło? Przecież przed chwilą była końcówka czerwca.
0: Dopiero co?
1: Ostatni weekend wakacji. Nie wiem, zamkniesz oczy na chwilę, bach, koniec sierpnia.
0: Ale są tacy, którzy nie zamierzają nawet na chwilę odpuszczać.
2: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
3: Pogoda ma być chyba w połowie tygodnia, środa, czwartek, no to na pewno jak się sprawdzi, to pojedziemy jeszcze pożegnać się nad morze z kąpielą.
1: Co z tą pogodą? Czy stanie po naszej stronie na końcówkę wakacji?
0: A w weekend nad polskim morzem to mieliśmy wszystkie pory roku. Gdybym mogła coś tej pogodzie, słuchaj, powiedzieć, to bym powiedziała jej: tylko mnie kochaj, jak Zalia. Już teraz, jeszcze chwilę przed 10:00, za chwilę najnowszy flash i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Cześć, Zosieńko.
5: Cześć, Rysiu, co ty tak sapiesz?
4: Niespodzianka! W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
5: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: O stary, ale jaja.
4: No, grat był mniej więcej ich wielkości.
3: Nie martw się, z wgniotkami na twoim aucie poradzi sobie Premium PDR.
4: Ale wiesz, klepanie, lakierowanie, wartość auta spadnie.
3: Premium PDR to bezinwazyjne usuwanie wgnieceń. Bez integracji w powłokę lakierniczą. Przywrócą twoje auto do pierwotnego wyglądu, usuwając wgniotki specjalną technologią. Współpracują z dealerami, serwisami i ubezpieczycielami.
4: Super, a gdzie działają?
3: W całej Polsce i w wielu krajach Europy. Sprawdź na premiumpdr.pl.
5: I po reklamie.
6: Tu RMF Max Śląsk, już 10 na zegarach. Czas na flesz i na prognozę pogody. Maciek Borchulski, zapraszam was ponownie. Prawie 50 tysięcy absolwentów szkół średnich dziś i jutro będzie zdawać pisemną maturę poprawkową. To szansa dla tych, którzy w maju nie zaliczyli jednego obowiązkowego przedmiotu. Jakie nastroje? To sprawdzał Michał Dobrołowicz.
7: Jest lekki stres, ale raczej jest dobrze.
8: Jest takie poczucie, że jest lepsze przygotowanie niż w maju?
7: Tak, teraz poświęciłam uwagę tylko na poprawkę, więc myślę, że będzie dobrze.
8: Jaki przedmiot dzisiaj?
7: Matematyka.
8: Jaki był wynik w maju?
7: 24%. Będzie dobrze teraz.
8: Będzie dobrze? Tak mówi intuicja państwa rodziców?
9: Tak. Zdecydowanie tak.
6: Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 11 września.
10: To jest RMF Max Śląsk.
6: Rusza przebudowa części drogi numer 91 na odcinku Koziegłowy Markowice w województwie śląskim. To jest jedna z najważniejszych tras tranzytowych w naszym regionie, a wykonawca ma 18 miesięcy na zakończenie tych prac. No ale są także miejsca, gdzie prace remontowe trwają już od dawna. No i tam znowu niestety także po powrocie z wakacji będziemy musieli liczyć się z utrudnieniami. Marcin Buczek przyjrzał się drogowej mapie województwa śląskiego i wie, gdzie przede wszystkim należy spodziewać się powakacyjnych utrudnień.
11: Ciągle trwa przebudowa katowickiego węzła kolejowego, a to wiąże się z utrudnionym przejazdem w rejonie kilku wiaduktów tu w Katowicach. Tak jest między innymi w samym centrum miasta, na ulicy Świętego Jana. Trwa też remont nawierzchni na autostradzie A1 w rejonie Piekar Śląskich. Chodzi o likwidację znacząco utrudniających tam jazdę wybrzuszeń na jezdni, które potocznie kierowcy nazywają falami Dunaju. W Sosnowcu z kolei, w miejscu, gdzie droga numer 86 łączy się z trasą 94, nadal jest zwężenie związane z budową ekranów akustycznych. Trwają również prace na S1 w Bieruniu oraz na drodze numer 78 w Pradłach, gdzie budowana jest obwodnica.
6: A na koniec GKS Katowice, który przypomina, że ich dobra forma w minionym sezonie nie była przypadkiem, a zawodnicy mają jakość. Katowiczanie wygrali w minionej kolejce z Wisłą Płock aż 5-0. No i to chyba największe wydarzenie niedzielnych meczów piłkarskiej ekstraklasy. A zdaniem lokalnych synoptyków ten dzień będzie dość przyjemny, z taką pogodą w sam raz. Poniedziałek pogodny, popołudnie podobnie, na skali termometra 21-22 stopnie to maks. Przez większą część dnia słońce będzie się przebijać przez chmury, a o deszcz nie musimy się martwić. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, nie powinien przeszkadzać, ciśnienie utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie. No to będzie idealny dzień na jakieś aktywności na świeżym powietrzu czy po prostu spacer.
12: Repeat it już w tle w RMF Max po 10.
13: A słuchaj, gdybyśmy tak te wakacje całe jeszcze raz powtórzyli.
12: Od pierwszego dnia te gofry w Malborku.
13: Albo na Mąciaku.
12: Deszcz w Kościerzynie.
13: Dawid Miązek.
12: Karina Licińska.
13: Spróbujmy to w takim razie powtórzyć, chociaż w lecie na Max.
12: Tylko klątwy Faraona z Egiptu nie powtarzajmy.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka, projekt Enklawa, słuchacie RMF Max.
1: Który wreszcie w tym tygodniu doczeka się koncertów w Warszawie, oprócz Liwki, Fukaja, także Soku i Sanach. I na to wydarzenie mamy dla was bilety, więc wpadajcie koniecznie na social media RMF Max i komentujcie, żeby zgarnąć.
0: Sprawdźcie i zgarnijcie wejściówki, a przed nami numer z filmu, przez który w latach 90. wszyscy ludzie myśleli, że amerykańskie szkoły wyglądają po prostu jak pole bitwy z filmu Młodzi Gniewni. Gangsta.

0: Wait so long, to chyba z myślą o tych wszystkich, którzy czekali na ostatni tydzień wakacji, żeby wreszcie wziąć upragniony urlop w RMF Max.
1: Za chwilę wracamy do waszych głosówek, SMS-ów, które przysyłacie w temacie przedłużenia weekendu.
0: A gdybyś tak mógł sobie chociaż urlop przedłużyć, tak o dzień, dwa, może trzy?
1: To co?
0: To co byś zrobił właśnie?
1: Znaczy, no ja mam bardzo dużo planów oczywiście w głowie, ale moje konto podpowiada, że zrobiłbym dokładnie nic prawdopodobnie.
0: Słuchajcie! Kasą się nie przejmujcie. Załatwimy w RMF.
1: Ogarniemy,
0: bo dzisiaj do zgarnięcia, między innymi w naszej zabawie, kasa de Palma, nawet 15 tysięcy złotych.
1: Jeśli kasa was ogranicza w jakichkolwiek planach na końcówkę wakacji, albo na jesień, albo na zimę, na cokolwiek, to niech już was nie ogranicza. Zdejmijcie ograniczenia, zgarniacie 15 tysięcy złotych i spełniacie marzenia. Tak jest
0: wasz
1: plan.
0: Jedyny plan na najbliższe minuty to, mam nadzieję, wysyłanie hasła Max pod 7327 za 3,69 albo z zgłoszenia na rmfmax.pl, żeby wam ta kasa koło nosa nie przeleciała.
1: No właśnie, bo to potem będzie finał, ktoś się zgarnie pieniądze i ty sobie pomyślisz, no przecież ja mogłem wysłać, mogłem tam być, albo mogłam. No to właśnie zróbmy tak, żebyś tam był, albo była. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
0: 15 tysięcy złotych czeka. RMF Max.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych! 15 tysięcy złotych!
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagieły 4. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1492. Teraz za 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
12: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
13: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
14: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
13: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
14: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
15: Euro na wszystko cię stać.
16: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
15: Do euro przyjdź.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
19: No.
18: A tamta to jest mega.
19: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Media Expert, taniej masz.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
3: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Słońce czuć, jakie to są super plany na ten tydzień ostatnich wakacji. To Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max.
1: Wracamy do przyjemnych rzeczy, które robiliście w weekend i bardzo chętnie byście to przedłużyli, gdybyście ten weekend mieli o jeden dzień dłuższy. Tutaj na przykład Maciek nam napisał, że w weekend wszedł na wielką sowę. Hu-hu. I ma już 9 szczytów zaliczonych z Korony Gór Polskiej. Brawa dla Maćka.
0: Szanuję. I szanuję też jego licznik kroków, które pewnie mu pokazuje te kolejne przepisy. I ilość spalonych kalorii. Agnieszka z kolei napisała, widzisz, każdy ma jakiś swój mniejszy, bądź większy sukces, że weszła do polskiego morza tak do połowy gola.
1: Wow, nie, no to szacuneczek. A tutaj Sylwia w temacie przyjemnych rzeczy z weekendu to... No trochę nas zaskoczyła.
2: Ja dodatkowo w ten weekend zaopiekowałam się 5 dzieci, mając swoją 2. Dodatkowo wzięłam 5, żeby ich rodzice mogli się pobawić, wyszaleć, pójść na urodzinową imprezę. Ja ogarnęłam, dałam radę.
0: I naprawdę, Sylwia, chciałabyś to powtórzyć ze wszystkich rzeczy na świecie?
1: Które można robić weekend. Szanujemy, naprawdę szanujemy. Zaskakujące, ale słuchajcie, więcej takich Sylwii potrzebujemy w świecie i świat będzie piękniejszy. Gadżety RMF Max lecą.
0: A jeżeli wy macie ochotę podzielić się tym, co robiliście w ten weekend fajnego i co moglibyście przecież jeszcze dzisiaj dalej to kontynuować, 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji.
1: A z nami już Tame Impala w tle. No i słuchajcie, trochę wzięło z tym Tame Impala w zaskoczenia, bo już pod koniec sierpnia ogłoszony jako headliner przyszłorocznego openera.
0: No wcześniej, tak coraz wcześniej ogłaszają tych artystów na dużych imprezach.
1: No niedługo to już będzie tak, że jak dostaniesz pieniądze na komunię, to będzie ta kasa, za którą sobie kupisz pierwszy karnet po skończeniu 18.

0: Reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj!
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Cześć, Zosieńko.
12: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
11: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do Szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
12: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
16: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
17: Lidl. To się opłaca.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Na podwórku.
3: Na imprezę.
4: Na koncert.
5: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
6: A zdaniem lokalnych synoptyków ten dzień będzie dość przyjemny z taką pogodą w sam raz. Poniedziałek, pogodny popołudnie, podobnie na skali termometra 21-22 stopnie to maks. Przez większą część dnia słońce będzie się przebijać przez chmury, a o deszcz nie musimy się martwić. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, nie powinien przeszkadzać, ciśnienie utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie. No to będzie idealny dzień na jakieś aktywności na świeżym powietrzu czy po prostu spacer.
5: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

0: Do It, to jest Eminem z Rihanną w RMF Max i The Monster. A propos potworów, no to wracają stare koszmary dla niektórych.
1: Bo 50 tysięcy uczniów dzisiaj pisze swój egzamin maturalny.
0: Poprawkowy.
1: Dokładnie.
0: No to o której zaczęli? O 9:00.
1: To mniej więcej są pewnie już gdzieś tak w połowie.
0: A nie, to mi się wydaje, że niektórzy już skończyli.
1: Jak to skończyli? Tak szybko?
0: No wiesz, rozdali karteczki, otworzyli, zobaczyli pytania. Dziękuję, do zobaczenia za rok. Pozdrawiam serdecznie. Max!
1: Zgadnij, z jakiego przedmiotu poprawiają najczęściej?
0: Pewnie kaszubski.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Niskie ceny są codziennie w

0: Czyste mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: I po reklamie.
8: Po swojemu.
9: Na spontanie.
8: Na luzie.
10: Zawsze na maksa. A to na maksa.
11: Śląsk 88 i 1 FM.
12: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Mamy godzinę 11. Na Węgry poleciało 3 dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Mają ustalić, kiedy możliwy będzie transport 3 kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru. Na razie polskie służby czekają, aż ich stan się poprawi, by transport był bezpieczny, podkreśla wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
13: Tą sytuację też monitorujemy z lekarzami. Te osoby są albo w bardzo ciężkim stanie, albo w ciężkim stanie. Nie nadają się obecnie do transportu.
12: A na dziś zaplanowane jest kolejne posiedzenie z udziałem węgierskich i polskich medyków. Tematem będzie stan zdrowia poszkodowanych w wypadku.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk.
12: Szykuje się wielkie sprzątanie katowickiego tunelu pod rondem Ziętka. To będą największe tego typu prace od ponad 20 lat, ale utrudnień w ruchu nie powinno być, no bo prace mają być prowadzone w nocy.
14: Do umycia są dwie nawy. Jedna z nich prowadząca w kierunku Chorzowa jest już gotowa. Oprócz ścian czyszczone są też chodniki, lampy, drzwi, nisze alarmowe i transportowe. Prace wykonywane są w nocy, zazwyczaj od godziny 22 do 4 rano, tak aby nie utrudniać ruchu samochodowego. Czyszczenie tunelu będzie prowadzone do początku września.
12: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. Nadmiar ubrań na wszelki wypadek, czy książki, których potem nie czytamy, to jest niewielki procent z długiej listy przedmiotów, które najczęściej podróżują z nami na urlop na dnie walizki i wracają z wakacji nieruszone.
15: Może być taka pogoda, może być taka. Ostatecznie większość tych ściuchów się nie przydaje po prostu i zajmują bardzo dużo miejsca.
16: To są ubrania, oczywiście, że tak, bo się bierze pełno, a potem się w niczym nie chodzi, bo się wchodzi w jednym i tym samym.
17: A jakieś takie inne rzeczy praktyczne, które rzeczywiście na wyjeździe się nie przydają?
16: Japonki. Nienawidzę Japonek, więc dla mnie są bezużyteczne.
12: Mówili mieszkańcy Katowic. Jest nowe rozwiązanie, aby nie stać na bramkach na czwórce. Nazywa się O Auto i dotyczy oczywiście odcinka Katowice-Kraków. Opiera się na wideotollingu. Wpiszcie O Auto w wyszukiwarce i sprawdźcie, o co chodzi. A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda będzie dziś sprzyjać i będzie optymalna, idealna do aktywności na świeżym powietrzu, wycieczki rowerowej czy czegokolwiek tam sobie nie wymyślicie. W Katowicach, Tychach, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Zabrzu, Sosnowcu, Świętochłowicach czy Mysłowicach 21 stopni, na niebie sporo słońca, bez opadów, wiatr słaby. Chwilami może zebrać się trochę mocniej, ale nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie.
18: Wiesz, czego człowiek tak naprawdę potrzebuje na wakacjach?
19: Ręcznika.
18: Nie.
19: Dobrej pogody.
18: Też, ale nie.
19: No to czego, no?
18: Tego, żeby nikt przez pół godziny o nic nie pytał.
19: A to dosłownie tak jak w pracy.
18: I od tego macie lato na maksa. Gdziekolwiek jesteście, w pracy czy na wakacjach.
19: I 3 minutki tylko dla was. Self-aware. Karina Nicińska.
18: Dawid Miązek.
19: Do 12.

0: Te niepodrabiane nuty to AIDS oczywiście. Ring my bell, słuchacie RMF Max.
1: To, że 15 tysięcy złotych możecie zgarnąć w RMF Max, to wy już wiecie. Wiecie to od początku wakacji. Ale teraz to je możecie zgarnąć. Dużo bardziej.
0: Tylko trzeba się wysilić. Słuchajcie, mamy dla was zagadkę i rozwiązanie tej zagadki jest o tyle ważne, że normalnie jak wysyłasz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, no to dostajesz jedną szansę na wygraną. A jeżeli w treści SMS-a wpiszesz rozwiązanie tej zagadki, to będzie tych szans aż 1000. 1000 szans więcej na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
1: Zagadka bardzo prosta. Myślę, że dacie radę.
0: Tylko się skupcie.
1: My trochę podpowiemy. Uwaga. Zielona korona nad piaskiem góruje i przed upałem turystów ratuje.
0: Orzechy kokosowe na niej wysoko wiszą, gdy liście lekko na wietrze kołyszą.
1: Co to może być?
0: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pisała tę zagadkę, a wy napiszcie nam odpowiedź w SMS-ie pod numer 7327 wysłaną. Pomnożymy każdy SMS z prawidłową odpowiedzią 1000 razy.
1: To daje wam 1000 razy większą szansę na taką kasiorę w Casa de Palma. 15 tysięcy złotych.
0: Co tam góruje nad tym piaskiem? Piszcie śmiało w SMS-ie 7327.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
13: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
14: Idziemy do Żabki po promocję?
15: Przecież byliśmy wczoraj.
14: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
15: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
16: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Euro na wszystko cię stać.
18: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do Euro przy... żyć.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Jak pełna odkrętka.
21: Jak długi dzień pełen słońca.

0: So Romantic, Kyoto od Kubana i Zali w RMF Max.
1: No słuchajcie, niedługo będziemy mieć sezon na lalki, bo jesienią wchodzą nowe ekranizacje kinowe i serialowe.
0: To znaczy, że jesień już wkrótce, ale teraz garść informacji na pocieszenie dla wszystkich, którzy na przykład obecnie randkują.
1: No bo słuchajcie, Wokulski z lalki i Łęcka, to było trudne randkowanie. Słuchajcie, wydawał tam na nią ciężkie pieniądze i ktoś policzył, ile to by było na dzisiejszą kasę, te tysiące rubli. Słuchajcie, łącznie na prezenty dla Łęckiej i jej rodziny wydał Wokulski 40 milionów dzisiejszych złotych. Tak, i tyle wydał i za rękę nawet nie złapał.
0: Ale ona go trzymała.
1: No tak, na krótkiej smyczce.
0: I jeszcze go zgoustowała.
1: No, i how does it feel?
0: How.

0: Niby seta, taka fajna nuta, happiness is so set, Swedish House Mafia i Licky Liver MF Max.
1: Tak zerkam w te nasze najnowsze prognozy pogody na ten tydzień, tak sobie myślę, że gdyby pogoda była kolegą, to takim, z którym próbujesz się umówić i ta rozmowa brzmiałaby mniej więcej tak. Słuchaj, no musimy się spotkać, ale to może czwartek.
0: Nie, bo w czwartek mam pilates, to wiesz co, to jakoś inaczej, to może pojutrze byśmy znaleźli...
1: Dzwonimy się.
0: To trzeba jakoś ten, na spokojnie.
1: Max! Najnowsza prognoza pogody.
0: Już dosłownie za chwilkę.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Miss Tea. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
10: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
12: Cześć, Zosieńko.
13: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
12: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
13: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki?

0: Dziś Bytomiu, Zabrzu, Sosnowcu, Świętochłowicach czy Mysłowicach 21 stopni, na niebie sporo słońca, bez opadów, wiatr słaby. Chwilami może zebrać się trochę mocniej, ale nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie.
1: RMF Max.
2: RMF Max Śląsk.

0: Zawsze jak słyszę Aziz on w RMF Max, to mam taką ochotę na baczność stanąć przed Edem Sheeranem i zasulutować.
1: Słuchajcie, ja teraz podglądam sobie przez okienko w studiu Irka Kubka, który właśnie robi taką rozgrzewkę, takie musimy powiedzieć, żeby rolkę kiedyś z tą rozgrzewką nagrał, to będzie takie mocne show.
0: Irek Jakubek, Lato i Wszystko gra już za chwilę po 13 w RMF Max, a my za dzisiaj dziękujemy. Zapraszamy na jutro chwilę po 9 na Lato na Maxa.
1: Karina Nicińska, trzymajcie się, do jutra, pa.
0: Całujemy was tam, gdzie najbardziej lubicie.
1: Tam też.
0: Czyli w kuchni. I Oskar Cymes jeszcze chwilę przed 12. RMF Max. Bajo!

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Prawie jak w radiu.
4: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
5: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz tylko za 1299 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witam was ponownie. Mamy godzinę 12, czas na flesz i na prognozę pogody. Dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Rosyjskie ataki na ten kraj trwają już 4,5 roku. Jak ocenia analityk Jakub Ber, Ukraina bez Polski nie jest w stanie prowadzić długotrwałej wojny obronnej.
6: Ukraina potrzebuje Polski bezwzględnie. Tutaj wystarczy się ograniczyć tylko do geografii. Wystarczy rzucić okiem na mapę, spojrzeć na połączenia kolejowe i łatwo się zorientować, że bez Polski Ukraina nie jest w stanie prowadzić długotrwałej wojny obronnej.
5: Jak dodaje jednak ekspert, w ciągu 4,5 roku wojny udało się znacząco osłabić potencjał Rosji.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie targowiska w centrum Katowic w nocy z piątku na sobotę. Spłonęło wówczas 15 straganów. Marcin Buczek zna szczegóły. Dlaczego mężczyzna podłożył ogień?
7: Nie potrafił tego racjonalnie wytłumaczyć, ale przyznał się do winy. Jak powiedział mi przed chwilą jeden z policjantów, najpierw podpalone zostało jedno drewniane stanowisko, a następnie ogień przeniósł się na kolejne. Mężczyznę zatrzymano jeszcze tej samej nocy i to niedaleko tego miejsca. Pomogła policjantom analiza nagrań z miejskiego monitoringu. Teraz podejrzany odpowie za spowodowanie groźnego pożaru oraz zniszczenie mienia znacznej wartości.
5: Do PKM Świerklaniec trafi 9 nowych autobusów elektrycznych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do marca 2027.
8: Naszą ambicją jest, żeby cały transport, który jeździ po naszych ulicach, a to już jest prawie 1600 autobusów, żeby to był nowoczesny tabor, który sprzyja i jest komfortowy dla wszystkich naszych mieszkańców, niezależnie czy są to osoby pełnosprawne czy niepełnosprawne ruchowo. Transport ma być przyjazny i sprzyjać przemieszczaniu się po całej naszej górnośląskiej metropolii.
5: Tyle Leszek Pietraszek, przewodniczący GZM. A w najbliższą sobotę mieszkańcy katowickiej Ligoty spotkają się w Parku Zadola, aby wspólnie zaśpiewać hymn dzielnicy. Utwór nazywa się Ciecze woda bez Ligota. Tym samym podjęta zostanie próba ustanowienia rekordu we wspólnym wykonaniu tego utworu. Umiarkowana pogoda z całkiem przyjemną temperaturą to plan na najbliższe godziny na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Jak dodają synoptycy, we wszystkich miastach aglomeracji temperatura będzie w okolicach 21 stopni. Słońce będzie się przebijać przez chmury, które jednak nie spowodują deszczu. Wiatr słaby, chwilami może mocniej powiać. Nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie jest wysokie, a temperatura odczuwalna jest bardzo zbliżona do tej, którą zobaczymy na termometrach. Także zaplanujcie coś na późne popołudnie. Może jakiś rower?
9: I pyk, i cyk, i myk, i już jest poniedziałek po południu. Dzień dobry, tu RMF Max. Największe zaskoczenie tego tygodnia, od razu bardzo proszę. Ojej, ojej, ojej, tak właśnie śpiewająca Shakira w temacie ostatniego tygodnia.

0: nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit,

0: Czy wy już wiecie, że w tym tygodniu robimy absolutnie wszystko, by rozstać się z nagrodą główną w zabawie Casa de Palma? No bo właśnie teraz mnożymy wasze szanse na wygranie 15 tysięcy złotych. Wysyłajcie max na 7327, bo każde takie zgłoszenie
1: max
0: to 570 dodatkowych szans na grę o 15 tysięcy złotych. Teraz wysyłaj max na 7327.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Misty. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
9: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
8: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
9: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
10: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb.
11: A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem.
10: Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
12: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG i odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD, Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 10. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Zabrze Szkubacza 1 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Zabrze Szkubacza 1.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Castorama!
16: W teorii okazje na ogród się skończyły.
15: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz tylko za 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
2: I po reklamie.
1: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Czuliście dzisiaj, prawda? Chłodne poranki, a wczoraj jeszcze zimne wieczory. Dzisiaj też będzie zimny wieczór i proszę się do niego absolutnie nie przyzwyczajać. Proszę mieć na niego sposób. Gorące rytmy prosto z głośnika ustawionego na RMF Max. Michiko, Michiko. Duża zmiana od dzisiaj w internecie. Do 5 lat więzienia za pato streaming w internecie. To ja bardzo chciałbym podziękować tym, którzy tak zagłosowali, tak podnieśli łapkę w górę, że będą mieli w Sejmie subik z dzwonkiem.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Hej, co u Ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: i po reklamie.
1: Umiarkowana pogoda z całkiem przyjemną temperaturą to plan na najbliższe godziny na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Jak dodają synoptycy, we wszystkich miastach aglomeracji temperatura będzie w okolicach 21 stopni. Słońce będzie się przebijać przez chmury, które jednak nie spowodują deszczu. Wiatr słaby, chwilami może mocniej powiać. Nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie jest wysokie, a temperatura odczuwalna jest bardzo zbliżona do tej, którą zobaczymy na termometrach. Także zaplanujcie coś na późne popołudnie. Może jakiś rower?
2: RMF Max. RMF Max Śląsk.

mógłby nas wzruszać we wszystkich językach świata nasz Victor Didua. Jakby to robił po francusku, to wtedy byłby to Victor Didua. Prawda, że fajnie brzmi? Victor Didua w RMF Max. Bonjour dla wszystkich, fajne lato na Maxa nam się trafiło. Z sensacyjnym odkryciem naukowców udowodnili, że kleszcze nie lubią zapachu jodu. Bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy kleszczy się trochę boją, a jednak do lasu uwielbiają się przespacerować. Wybierajcie to bardziej iglaste.

0: reklama.
1: Cześć, Zosieńko.
2: Cześć, Rysiu, co ty tak sapiesz?
1: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
2: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: O stary, ale jaja.
6: No, grad był mniej więcej ich wielkości.
5: Nie martw się, z wgniotkami na twoim aucie poradzi sobie Premium PDR.
6: Ale wiesz, klepanie, lakierowanie, wartość auta spadnie.
5: Premium PDR to bezinwazyjne usuwanie wgnieceń. Bez integracji w powłokę lakierniczą. Przywrócą twoje auto do pierwotnego wyglądu, usuwając wgniotki specjalną technologią. Współpracują z dealerami, serwisami i ubezpieczycielami.
6: Super, a gdzie działają?
5: W całej Polsce i w wielu krajach Europy. Sprawdź na premiumpdr.pl.
7: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Wybiła 13. Jest szansa, że jeszcze w tym tygodniu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. Chodzi o numery PESEL i informacje medyczne 19 milionów osób. Serwis miał być uruchomiony już w ubiegłym tygodniu. A z czego wynika opóźnienie?
2: Z tego, że najpierw musi skończyć się praca policji. Tak odpowiada w rozmowie ze mną wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski i zapewnia, że uruchomienie serwisu dzisiaj jest już na ostatniej prostej. Gdy ministerstwo w końcu dotrzyma słowa, a na pewno będę to sprawdzał, na rządowej stronie bezpieczne dane, każdy poza ma dostać informację, czy, a jeśli tak, jakie dokładnie jego dane wyciekły.
1: Tyle, Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Rozbity gang narkotykowy ze Śląska. 5 osób zatrzymano. Wszystkie są tymczasowo aresztowane. Marcin Buczek zna szczegóły. A gdzie doszło do zatrzymań?
3: Akcję przeprowadzono m.in. w Gliwicach i Zabrzu. Grupa w ciągu kilku miesięcy miała wprowadzić na rynek kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Przede wszystkim była to marihuana. W czasie przeszukań policjanci przejęli m.in. wagi oraz woreczki na narkotykowe porcje. Znaleziono też maczetę, nóż, tasak, gaz pieprzowy oraz pistolet pneumatyczny ze stalowymi kulami. Poza przestępstwami narkotykowymi podejrzani mieli też m.in. dokonywać oszustw ubezpieczeniowych oraz podpalić samochód. Policja już zapowiada, że sprawa może mieć swój dalszy ciąg.
1: Zmieniamy temat. Bezpośrednie połączenie między katowickim lotniskiem w Pyrzowicach a Szardżą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma wystartować w połowie grudnia. Rejsy będą odbywać się 4 razy w tygodniu, zapowiedziało to Air Arabia. Zbliżają się dni Gliwic 2026. Impreza odbędzie się od 3 do 6 września, ale koncerty potrwają 2 dni i będą odbywały się pod gliwicką radiostacją. Zagrają m.in. Baim czy Katarzyna Nosowska. To jednak tylko część atrakcji przygotowanych z okazji dni Gliwic. Będzie też oczywiście strefa gastro. Mnóstwo innych ciekawych aktywności. Szczegóły macie na gliwice.eu. Wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się dość pogodnie. Teraz też jest nieźle, do 21-22 stopni, to jest maks, czego możemy się spodziewać w aglomeracji. Później, no, koło Dyszki, czyli chłodno. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, nie powinien przeszkadzać. Opadów nie przewidujemy, a ciśnienie utrzyma się na wyjątkowo wysokim poziomie. Warto pamiętać, że odczuwalna może być trochę niższa niż to, co pokazuje skala, ale wieczorny spacer w bluzie powinien się udać.
4: Dzisiaj mamy dzień systemu operacyjnego Windows. Tak, dzisiaj jest dzień Windowsa. To jest taki jedyny dzień w roku, w którym Windows się nie zawiesza. On się nie zawiesza, po prostu nie pracuje, bo ma wolne. No bo jak to tak pracować w swoje własne święto? Irek Jakubek, witajcie w RMF Max.

0: Dla tych, co na wakacje wybrali sobie ostatni tydzień sierpnia, ale mieliście nosa do pogody i do muzyki, bo Alex Warren nieustająco powoduje, że zaczynamy się przyjemnie, słonecznie kołysać. Nawet jakby na chwilę zaszło u was słońce, spokojnie. Z końcem tygodnia będzie go naprawdę dużo. Trzydziestki, jak kraj długi i szeroki, a do tego czasu w pogodzie żadnych dramatów. I bardzo dobrze.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
12: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
21: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
22: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
21: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: RMF Max. RMF Max Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Podobno jak się przejeżdża koło szkoły i się słucha RMF Max, jak leci ta piosenka Britney Spears, Toxic, to koło szkoły Toxic leci trochę głośniej. Tak słyszałem. Nowość do szkolnej kanapki. Producenci robią wszystko, żeby nam ułatwić życie. Nie musimy kupować teraz sera i szynki osobno, tylko są takie szynko-sery pakowane w jedno pudełko. Ser osobno, szynka osobno i niby wszystko fajnie, ale gdzie bułeczka?

0: dementuje wszystkie złośliwe plotki na temat tego, że jest to ostatni poniedziałek wakacji. Absolutnie nie, za tydzień o tej porze będzie poniedziałek i będą wakacje. Za chwilę prognoza pogody w RMF Max.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Media Expert. W

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Jasny Luzem. Cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
8: Wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się dość pogodnie. Teraz też jest nieźle, do 21-22 stopni, to jest max, czego możemy się spodziewać w aglomeracji. Później, no, koło dyszki, czyli chłodno. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, nie powinien przeszkadzać. Opadów nie przewidujemy, a ciśnienie utrzyma się na wyjątkowo wysokim poziomie. Warto pamiętać, że odczuwalna może być trochę niższa niż to, co pokazuje skala, ale wieczorny spacer w bluzie powinien się udać.

chwili. A o pięknie jest Taylor Swift w RMF Max i znowu głośno o polskich naukowcach. Tak, mamy powody do dumy. Polscy naukowcy stworzyli taki materiał, który świeci pod wpływem nacisku. Wow, no to u niektórych w pracy tak jest podobno, że im bardziej kierownik tak naciska na zespół, tym bardziej zespół się świeci. Najczęściej od potu. W takich chwilach proszę na szefa użyć argumentu ostatecznego, czyli pipem go, proszę postraszyć. Państwowa Inspekcja Pracy, pozdrawiamy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15. RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowid.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: I po reklamie.
4: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Mamy godzinę 14 na zegarach. Dodatkowe 17 miliardów złotych na ochronę zdrowia zapowiada rząd, jak mówi ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia dr Maria Libura. Potrzebne są głębsze zmiany, między innymi w zarządzaniu publicznymi szpitalami.
5: Na pewno szpitale samorządowe powinny zostać zintegrowane i na pewno powiat jest za mały, żeby prowadzić szpital. I to bardzo wyraźnie wychodzi w tych wszystkich aferach, gdzie widzimy, że brakuje nawet takich kompetencji do tego, żeby porządnie skontrolować tą jednostkę.
4: Zdaniem ekspertki rozwiązaniem mogłoby być połączenie samorządowych szpitali na poziomie województw.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: 9 nowych autobusów elektrycznych zyskał PKM w Świerklańcu. Inwestycja ma zostać zrealizowana do marca 2027 roku. Nowe autobusy to sporo korzyści dla mieszkańców, podkreśla Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa.
7: Autobusy będą służyć mieszkańcom województwa śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, naszym śląskim miastom, a tak naprawdę mieszkańcom całego województwa, żeby mogli dobrze komunikować się, przemieszczać, funkcjonować w ramach modernizującego się cały czas województwa.
4: Nowe elektryki kosztowały 28 milionów złotych. Teatr Śląski w Katowicach przygotował już plany artystyczne na ten sezon. Z jego szczegółami zapoznał się nasz reporter.
8: Sezon wystartuje 1 października i rozpocznie go spektakl pod tytułem Od jednego Lucypera w reżyserii Doroty Ignatiew. W kolejnych miesiącach zaplanowano premiery m.in. Billego Eliota w reżyserii Jacka Mikołajczyka. Co jasne, będzie też 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, po raz pierwszy organizowany przez Teatr Śląski. Hasło przewodnie tegorocznej edycji festiwalu, który odbędzie się od 17 do 26 października, brzmi: prawda jest pomiędzy.
4: Tyle na ten temat od Amadeusza Biurkowskiego. A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim nadchodząca noc zapowiada się dość pogodnie, choć chłodno, bezchmurne niebo, brak opadów. No a na termometrach okolice 8-9, może 10 stopni powyżej zera, wiatr słaby. Chwilami zbierze się nieco mocniej, ale przeszkadzać nie powinien. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Chłodniej, zwłaszcza nad ranem, będzie w miastach aglomeracji, także warto pamiętać o cieplejszym okryciu. Później temperatura pójdzie jutro w górę.
9: A jak już się zrobi jesień, no sorry, to nieuniknione, za miesiąc na pewno będzie jesień, to wtedy przyda nam się tajna broń do walki z najbardziej pochmurnym jesiennym niebem. I to będzie ta piosenka. Ostatni dzień lata. Irek Jakubek w RMF Max.

0: 15 tysięcy na szybko. Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie? Krótka piłka, 15 tysięcy złotych. Dzisiaj wygrywasz w RMF Max. Jest taka opcja, koniec lata blisko. Nasza wakacyjna zabawa też już mówi prawie bye bye. To wy przywitajcie się z 15 tysiącami. Teraz jest najłatwiej, najbardziej się opłaca wejść do gry. Max wyślij na 7327. A szczęśliwy mnożnik załatwi całą sprawę za ciebie. Max 7327 i zgłoszenia mnożone teraz razy 600. Zgłoś się po 15 tysięcy złotych.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Euro na wszystko cię stać.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

Alabama Ten, Moonlight i Fordo w RMF Max. Szybki poniedziałek. To jest bardzo dobry pomysł, bo szybki poniedziałek sprawia, że prędzej przychodzi piątek. Chociaż może akurat w tym tygodniu to lepiej, żeby się trochę dłużyło, bo to jest ostatni tydzień wakacji. No i szok, 22 700 zł. Tyle jestem winien. I ty też jesteś tyle winien. I winna też tyle jesteś. To jest średnie zadłużenie Polaków, jeżeli chodzi o niezapłacone rachunki i zobowiązania. I ja się bardzo cieszę, że akurat dzisiaj dotarła do nas ta wiadomość, że jesteśmy winni 22 700, bo do przyszłych wakacji zdążymy zapomnieć i znowu finansowo będzie się fajniej szalało.

0: Reklama.
1: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim nadchodząca noc zapowiada się dość pogodnie, choć chłodno. Bezchmurne niebo, brak opadów. No a na termometrach okolice 8-9, może 10 stopni powyżej zera. Wiatr słaby. Chwilami zbierze się nieco mocniej, ale przeszkadzać nie powinien. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Chłodniej, zwłaszcza nad ranem, będzie w miastach aglomeracji, także warto pamiętać o cieplejszym okryciu. Później temperatura pójdzie jutro w górę.

0: reklama.
1: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
2: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
3: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
2: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
3: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
8: No bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe co jeszcze.
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: RTV Euro AGD. Już od środy, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A17. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699. Teraz tylko za 499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
4: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
4: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Zapraszam, jest 15. Polacy coraz częściej odkładają urlop na wrzesień albo październik, zauważają eksperci branży turystycznej. Wtedy pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi, a ceny są niższe.
5: Osoby, które podróżują z młodszymi dziećmi albo te, które podróżują bez dzieci, właśnie przekładają wakacje z tego ścisłego sezonu na wrzesień, październik, ponieważ w tych kierunkach śródziemnomorskich czy bałkańskich pogoda nadal dopisuje. Morze jest ciepłe, baseny są ciepłe.
4: Mówiła Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl. Jak dodała, poza ścisłym sezonem ceny są niższe o około 20%.
3: To jest RMF Max Śląsk.
4: Na Wodzisławskiej Wrzorach zatrzymano motocyklistę, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna najpierw próbował uciekać na motocyklu, później jeszcze pieszo, ale ostatecznie wpadł. Nie miał prawka na motocykl, miał za to przy sobie narkotyki. Jego maszyna nie była też ubezpieczona. Pływacy z Tarnowskich Gór przepłyną przez największe jezioro Węgier, Balaton. Startują dziś późnym popołudniem, także już pewnie są na miejscu. Do przepłynięcia będą mieli 77 kilometrów.
6: 77 kilometrów w linii prostej. Płyniemy z zachodu na wschód, od Kesteli do Balatonkrata. Woda jest tam taka, bym powiedział, trochę jakby rozpuścić wapno w szklance wody, tak? Jest biała, taka mleczna. Natomiast największym wyzwaniem tego miejsca są duże wiatry i częsta zmienność pogodowa, która realnie może wpłynąć na to, że to przepłynięcie będzie stanowiło duże i trudne wyzwanie.
4: Wyjaśniał Tomasz Pąchalski, inicjator sztafety. Tarnowskie Góry płyną przez Balaton. Na miejscu młodzi tarnogórzanie zmierzą się z wodą o temperaturze 26-28 stopni. W sumie w wodzie spędzą na zmianę około 19-20 godzin. Zbliżający się towarzyski mecz z Islandią w Katowicach będzie jednym z testów polskich piłkarek ręcznych przed Mistrzostwami Europy. Spotkanie zaplanowano 24 października w hali kompleksu Areny Katowice. Z kolei Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w grudniu w katowickim Spodku.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Ponad 38 tysięcy kibiców dopingowało lekkoatletów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. Polacy nie zawiedli. Pia Skrzyżowska trzecia w biegu na 100 metrów przez płotki, Natalia Bukowiecka czwarta w biegu na 400 metrów, a Ewa Swoboda piąta na 100 metrów, Paweł Fajdek szósty w rzucie młotem. Najważniejszym wydarzeniem był jednak rekord kraju na 1500 metrów Klaudii Kazimierskiej.
8: Jeszcze tam troszeczkę jest rezerw, gdyby ten bieg może trochę inaczej się potoczył, żeby ktoś biegł przede mną od razu, a nie ja ciągnęłabym grupę.
7: Podkreślała zawodniczka. Czas na piłkarską ekstraklasę. GKS Katowice pokonał Wisłę Płock 5-0, Radomiak bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin, a w meczu Wisły Kraków z Pogonią Szczecin 2-2. W Premier League także sporo bramek. Brighton pokonał Aston Villa 4-0, Manchester City 2-1 z Bournemouth, a Newcastle zremisował z Liverpoolem 2-2. Coco Gauff pokonała Jessica Pegule w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Iga Świątek odpadła w półfinale. Za to Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP Challenger 125 w Cancun. Na koniec Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polki przed chwilą rozpoczęły mecz z Łotyszkami. Jutro o 18:00 starcie ze Słowenią.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Wieczór, a także noc na Śląsku i w miastach Zagłębia Dąbrowskiego zapowiadają się pogodnie i bezchmurnie. Na termometrach najchłodniej w okolicach 8 stopni, w niektórych miejscach wyżej koło Dyszki. Wiatr słaby, momentami nieco silniejszy, powieje z północnego wschodu, nie powinien mocno dokuczać. Opadów nie przewidujemy, a ciśnienie pozostaje wysokie. Warto pamiętać o cieplejszej kurtce, jeżeli gdzieś w nocy będziecie wychodzić, na przykład na spacer z psem. Jutro temperatura od poranka będzie rosła, a w ciągu dnia powinna być całkiem przyjemna.
3: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
9: Hity na maksa. Podobno na Bałtyku są tak wielkie fale, że są czerwone flagi.
10: Tak?
9: No, a nasze fale radiowe są całkowicie nieszkodliwe.
10: Nie, całkowicie nie. Bardzo przyjemne są, żeby na nie teraz wsiąść i z nami popłynąć w resztę popołudnia. Cześć po 15, kanon nadawczy o tak wyjątkowej porze.
9: Michał Siwek.
10: Justyna Borycka. Jeszcze się nie słyszeliśmy o tej godzinie, ale fajnie tak świat wygląda, nie? O 15.
9: Pierwszy raz widzę. Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeated przed wami.

0: Kygo brzmi tak, że wiadomo, że wakacje jeszcze trwają. Take Me Back w RMF Max na 17 minut po trzeciej. I to nie jest typowa pora, o której zadajemy to pytanie, ale... Ale zaskoczmy was. Zajrzyjmy w wasze głowy właśnie teraz.
1: Czy powiesz to?
0: Powiem to. Stop.
1: Stop. O czym teraz myślisz? I proszę bardzo szybciutko ładować szczere odpowiedzi na Messenger RMF Max. I dla tych, którzy opowiedzą swoje myśli w sposób najbardziej ciekawy, kreatywny, mamy do zaoferowania 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
0: Tak, i jeszcze w te wakacje prawdopodobnie dacie radę je wykorzystać, więc jest o co grać. Dajcie znać, o czym teraz myślicie na Messengerze RMF Max.
1: Tylko szczerze.
2: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1492. Teraz za 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Siemianowice Śląskie. Szykujcie się. 27 sierpnia otwieramy Half Price w Otoparku Siemianowice. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 27 sierpnia w Otoparku Siemianowice. Half Price. Great Brands.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: ή πω ρεκλάμια.
1: Σλόσκ 88 1 FM.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Pół do czwartej, a my znów czujemy się jak jakieś wróżki i medium, bo wiemy, o czym myślicie. I bardzo nas dzisiaj zainteresowała myśl Artura. Artur, o czym myślałeś, jak mówiliśmy stop?
2: Mam mówić krótko czy długo? Chodzi o to, że...
3: Jak do medium, średnio.
2: Myślałem sobie o zlewie, jakkolwiek to brzmi. Generalnie mój tata jest hydraulikiem, a ja i tak mam dwie lewe ręce do takich rzeczy. No ale mimo wszystko zastanawiam się, czemu, skoro mamy z lewo zmywaki, to nie mamy z prawo zmywaków.
3: To jest bardzo ciekawe. Ja zacząłem nad tym myśleć i po prostu nic nie wymyśliłem.
1: Ja też nic nie wymyśliłam, ale przyszło mi do głowy tylko te angielskie takie dwa kurki, co mają do ciepłej i do zimnej wody i to nie jest nic dobrego. Więc jakbyśmy mieli z lewo zmywaki i z prawo zmywaki, to może też by to było niewygodne.
2: Ja jeszcze mam jedno pytanie.
1: Tak?
2: Czy wiecie, jak takie z lewo zmywaki montuje się? Pewnie wiecie. Natomiast jak taki z prawo zmywak zamontować?
3: Ja nie wiem, ale ja myślę, że to też pewnie może zależeć
1: ręką.
3: Od tego, na kogo się akurat głosowało w ostatnich wyborach, wiesz? Artur, zostawmy to, bo to idzie w złą stronę. Za ten z prawo zmywak, który będzie mi teraz do końca życia siedział w głowie, dajemy ci 4 wejściówki do Energylandii.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję.
1: I mamy nadzieję, że z prawej czy z lewej strony, gdziekolwiek na tym Hyperionie czy zawsze będziesz siedział, to będzie super zabawa, więc no jazda, będzie ekstra.
2: Na pewno, dzięki.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: ale to jest piękny poniedziałek. Piękny poniedziałek dla mnie, bo będę robił pierwszy raz w życiu coś niezwykłego, to znaczy w zabawie Casa de Palma. Pierwszy raz tutaj będziemy mieli okazję wręczać wam nagrody. No a dla was może być piękne, bo coś sobie wygracie.
1: Tak jest i naprawdę jakby jesteśmy mega podekscytowani tym, tak zupełnie szczerze, więc słuchajcie, to jest moment, żeby zgłosić się jeszcze do zabawy. Ślesz teraz hasło MAX na numer 7327 za 369, bo rundę bonusową odpalamy. Pierwszą w naszej karierze. 550 razy mnożymy twoje zgłoszenia, ale tylko przez 10 minut.
0: MAX 550. Boże, to jest dużo, to ja sobie w głowie pomnożę zaraz. Mm-hmm. A wypiszcie 7327 hasło MAX za 369.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam, bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę, laptopy,

0: aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Wieczór, a także noc. Na Śląsku i w miastach Zagłębia Dąbrowskiego zapowiadają się pogodnie i bezchmurnie. Na termometrach najchłodniej w okolicach 8 stopni, w niektórych miejscach wyżej, koło Dyszki. Wiatr słaby, momentami nieco silniejszy, powieje z północnego wschodu. Nie powinien mocno dokuczać. Opadów nie przewidujemy, a ciśnienie pozostaje wysokie. Warto pamiętać o cieplejszej kurtce, jeżeli gdzieś w nocy będziecie wychodzić, na przykład na spacer z psem. Jutro temperatura od poranka będzie rosła, a w ciągu dnia powinna być całkiem przyjemna.
6: Thank you.

za smarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

0: Zwykłe Bonafide i Daria Zawiałow to Bubble Tea w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a internet żyje dzisiaj jedną bardzo istotną rzeczą. Erling Haaland ściął włosy.
1: No tak.
0: Internet oszalał. Wygląda moim zdaniem trochę jak Mareczek Zemiak Miłość. Gdzieś ta grzywka tak się rozkłada, jakiś przedziałek na środku, wiesz. Ale krótko, krótko jest.
1: Co? No? Nie, to ty masz, Bory, nas przestarzałe informacje w ogóle.
0: Co ty
1: On
0: bierzesz?
1: Się na baskata normalnie ściął, prawie łyso.
0: Naprawdę?
1: Ty widziałaś ten pośredni stan, ja wiem, o którym ty zdjęciu mówisz, ale to on się jeszcze ściął krócej.
0: Naprawdę?
1: Tak!
0: Jej, to jeszcze muszę zrobić research.
1: No chyba, że to nie on, bo bez długich włosów nie ma pewności, że to Haaland.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Dzień wyjątkowy dzisiaj nastał, bo dzisiaj Paulo Coelho świętuje swoje urodziny i my też w RMF Max świętujemy te urodziny na maksa.
3: I niech cała Polska teraz usłyszy to, co jest najmądrzejsze.
4: Mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Paulo Coelho.
2: Ja też.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: RTV Euro AGD. Już od środy, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz tylko za 1299 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj!
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
10: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11 Plus. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
14: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11 Plus w supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
15: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: To popołudnie z RMF Max. Jest godzina 16. Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na ekspresowej S8 w Warszawie. Samochód osobowy uderzył w bariery na zjeździe z ulicy Słowackiego. Na miejscu trwa akcja służb. Podatki od nadzwyczajnych zysków firm naftowych to pomysł 6 unijnych państw, w tym Polski, na zmniejszenie cen energii. Co dokładnie proponują ministrowie finansów Austrii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Polski i Hiszpanii?
2: Kraje te chcą, żeby koncerny, które zarabiają gigantyczne sumy w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, dołożyły się do złagodzenia skutków drogiej energii, które odczuwają zwykli obywatele. Teraz ministrowie chcą sprawdzić, czy rafinerie nie zawyżają swoich marż i domagają się jak najszybszych wyników europejskiego dochodzenia w tej sprawie.
1: Wyjaśniła Katarzyna Szomańska-Borginią. Zakaz patostreamingu już obowiązuje. Jak wiecie, rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających między innymi przemoc wobec zwierząt czy poniżające traktowanie innej osoby jest karalne.
3: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat.
1: Wyjaśniał Michał Radkowski. Niektórzy przygotowują się już do powrotu do szkoły, inni chcą wycisnąć z wakacji ile się da. Jakie macie plany na te ostatnie dni wolnego?
4: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
5: Pewnie będziemy siedzieć w domu.
6: Trzeba wykorzystać ten ostatni czas.
7: A do której klasy idziecie teraz?
6: Do 7.
8: Ja do 5.
9: Zależy. Jak rozbijemy skarbonkę, ile tam będzie w środku. Jak będzie na tyle, żeby można jeszcze gdzieś pojechać w Polskę, no to na pewno pojedziemy.
1: Usłyszała od mieszkańców Szczecina Anna Pałamar.
0: Sprawdzisz?
10: Sprawdź!
0: Sprawdź!
10: Pogoda w RMF Max.
11: Wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się pogodnie. Zdaniem synoptyków niebo nad Katowicami może być momentami nawet bezchmurne. W Tychach i w Zabrzu podobnie. Na termometrach od 8 do 10 kresek, więc będzie chłodno. Szczególnie nad ranem, jeżeli będziecie wychodzić do pracy, miejcie coś cieplejszego na grzbiecie. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, nie powinien dokuczać. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Opadów nie przewidujemy, warunki na drogach dobre. Jutro temperatura będzie rosła, w ciągu dnia powinno być przyjemnie.

0: 3 minutki już prawie po 16. Ja dzisiaj zobaczyłam, że w kalendarzu jest dzień Windowsa. Zainteresowało mnie to i pomyślałam sobie, jak komputer potrafi robić, kiedy akurat ci się spieszy.
1: No jak to jak? Na złość.
0: Na złość, dokładnie. I właśnie o to, jak robi wasz komputer, kiedy wam się spieszy, pytamy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać w głosówkach.
1: Dajcie znać głosóweczkami na Messenger RMF Max. A my w tym czasie zaserwujemy kilka porządnych bangerów, na przykład ten Whatever Turns You On to Axwell i Bon w
0: RMF
1: Max. A tutaj
0: Siwek i Borycka, jesteśmy z wami w kanale nadawczym, no i w kontakcie na Messengerze RMF Max.

0: Temper City i Self-Aware w RMF Max. 12 po czwartej, kto już się zbiera powoli do wyjścia z pracy, to pamiętajcie, żeby bezpiecznie wyłączyć komputer, chociaż ten akurat lubi płatać psikusy. Jak robi wasz komputer? Akurat wtedy, kiedy się spieszycie.
1: Zawsze każę zrobić aktualizację i nie wyłączać komputera. I to najczęściej, jak wychodzę z pracy i się spieszę.
2: Tylko, znaczy, fajnie, dziękujemy za to zgłoszenie. Chciałem powiedzieć, że jak jest masło maślane, tak się nie mówi, tak? Jakby to jest... pleonazm?
0: Co?
2: Pleonazm, wow, że okay. Jak coś jest jakieś, a ty i tak mówisz, że to takie jest. Czyli nie mówisz, że się spieszysz, jak wychodzisz z pracy, bo to jest jakby oczywiste.
0: No tak, w sumie
2: racja. To jest
0: racja.
2: Masło maślane, tak?
0: Aha, to się zgadza, no. Coś
2: co jeszcze
0: mamy?
2: Co jeszcze?
1: Mój komputer zawsze każe zrobić aktualizację i nie wyłączać komputera. I
2: to no to już słyszeliśmy.
0: To już słyszeliśmy.
2: Tak. Co jeszcze?
0: To pierwsze.
3: Battery low.
0: Tak, ja to znam. Mój też tak zawsze robi, akurat wtedy, kiedy się spieszę. Jak macie jeszcze jakieś propozycje, jak robi wasz komputer w takiej sytuacji, to dajcie znać, zbieramy głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Tak, dajcie znać, co on stara się wam powiedzieć. Ja się staram.

0: Ring My Bell, to jest dwaj po tej porze, 18 minut po czwartej w RMF Max, tutaj kanał nadawczy i dzisiaj pytanie do was, jak robi wasz komputer, kiedy akurat się spieszycie, na przykład teraz przed wyjściem z pracy?
1: Ja jak się spieszę i chcę wyjść z pracy, to mój komputer zawsze robi tak, ding ding, ktoś do ciebie dzwoni na Teamsach, ding ding, bardzo ważny, ding ding, ktoś do ciebie dzwoni na Teamsach, ding ding. Ważne.
2: Justyna, aha. Myślisz, że ktoś do Kamili dzwoni na Teamsach?
0: Być może i jest to ważne.
2: Niemożliwe. RMF Max. RMF
3: Max. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
8: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Cześć, Zosieńko.
12: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
11: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
12: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
15: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jana III Sobieskiego 65. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: RTV Euro AGD. Już od środy, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagieły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz tylko za 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
18: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Śląsk 88.1 FM.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nadszedł czas na zabawę Casa de Palma.
2: No lato trwa, a my po raz pierwszy dzisiaj mamy taką fajną zabawę i przyjemność, że do kogoś z was będziemy dzwonić i mamy nadzieję, że dobra palma się dzisiaj wylosuje, nie trudna.
1: Życzymy wam dobrej palmy dzisiaj.
2: Tak jest, poniedziałek na to zasługuje, jak najbardziej. To co, dzwonimy, nie? Mamy numer.
1: Dzwonimy, oczywiście, że tak. Czekaj, ja już wykręcam numer.
2: Czekamy na sygnały.
1: Pierwszy sygnał. Przypominam, że tylko 6 sygnałów czekamy. Jeżeli w tym czasie słuchacz nie odbierze...
2: Halo, halo!
1: Dzień dobry! Z kim mamy przyjemność? Tu RMF Max?
3: No, Andrzej.
2: No, Andrzej, cześć! No, Andrzej, tutaj Justyna i Michał. Ty się chyba nie spodziewałeś tego telefonu.
3: No, prawdziwa niespodzianka.
1: Ale Andrzej, czy my cię obudziliśmy? Powiedz szczerze.
3: Tak, ja odpoczywam. Wypoczywam po ciężkim dniu pracy dzisiaj.
2: No, słuchaj, pod palmą się jeszcze lepiej odpoczywa.
1: To
2: więc...
1: prawda, bo jest cień to raz, no, dwa, że zazwyczaj coś zimnego do picia. A jeszcze jedna sprawa, Andrzej, jaka robota to była? Poza tym, że ciężka.
3: Moja?
1: No.
3: No, mam nową dziewczynę.
2: Wow, okej.
1: Okay. Gratulujemy w takim razie. Dobra, słuchaj, no to by możliwe, że za chwilę będziesz miał co i wręczyć na prezent, jakiś taki bez okazji, bo to oczywiście ważne, żeby prezenty dawać. Andrzej, słuchaj, w naszej zabawie 26 palm, w każdej jakiś prezent, jakaś nagroda. Ty będziesz musiał wybrać jedną z palm, z niej zerwiemy kokosa i w tym kokosie...
3: Dziewiątka, palma numer 9.
2: Już? Miałeś to ustalone, tak?
1: Już wcześniej...
3: Ja zawsze biorę 9.
2: Zawsze bierze 9. Dobrze. No to w takim razie trzęsiemy palmą numer 9, bo słyszę zdecydowanie w głosie Andrzeja.
1: Dobra.
2: No i leci.
1: Dobra, Boryna. Co mamy pod 9 w takim razie?
2: Andrzej, w kokosie numer 9 jest coś, co myślę, że może sprawić, że ten wieczór z nową dziewczyną będzie bardzo przyjemny. Maszynka do popcornu, słuchaj.
3: Prawdziwa palma.
2: Dobra,
3: dziękuję bardzo, też dobrze.
2: No pewnie, że tak, słuchaj, Andrzej. Także narobicie popcornu, jakiś film i myślę, że poniedziałek udany.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Gratulujemy, Andrzej.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Pantofel. To jest słowo, do którego za chwilę Justyna Borecka zarymuje, próbując zapowiedzieć prognozę pogody.
1: Czy to dlatego, że miałeś dzisiaj ziemniaki na obiad?
0: Tak. Nie, nie wiem. Tak mi przyszło do głowy.
1: Okej.
0: Masz 2 minuty.

0: Rymowanie nie jest trudne, na przykład fire, fire, taki bajer. Jak widać, bardzo prosta sprawa. Dlatego Borycka rymuje do słowa kartofel, zapowiadając prognozę pogody. Zapraszam serdecznie.
1: Czy to na nogach klapek, czy też pantofel? Już koniec sierpnia. Za chwilę kopany będzie kartofel. Sprawdziłam, naprawdę, wykopki są pod koniec sierpnia.
0: No i prognoza pogody, o tym zapomniałaś, ale trudno.
1: Na pogoda sierpień, wiesz.
0: Zostaw.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do Euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
6: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Uch, o stary, ale jaja.
8: No, grat był mniej więcej ich wielkości.
7: Nie martw się, z wgniotkami na twoim aucie poradzi sobie Premium PDR.
8: Ale wiesz, klepanie, lakierowanie, wartość auta spadnie.
7: Premium PDR to bezinwazyjne usuwanie wgnieceń. Bez integracji w powłokę lakierniczą. Przywrócą twoje auto do pierwotnego wyglądu, usuwając wgniotki specjalną technologią. Współpracują z dealerami, serwisami i ubezpieczycielami.
8: Super, a gdzie działają?
7: W całej Polsce i w wielu krajach Europy. Sprawdź na premiumpdr.pl.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

chwilami nieco silniejszy, nie powinien dokuczać. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Opadów nie przewidujemy, warunki na drogach dobre. Jutro temperatura będzie rosła, w ciągu dnia powinno być przyjemnie.

0: Fiu, fiu, fiu. I teraz nie wyrzucicie tego z głowy do końca dnia i nie będę nawet za to przepraszał. Jest za 10:05 tu RMF Max i wiem, że wakacje powolutku się kończą, ale jeszcze przyszły do nas nowe newsy, nowe doniesienia od ekspertki, pani psychiatry tym razem. Mhm. Jak się nie stresować na wakacjach?
1: No i jak?
0: No, kluczem podobno jest nie nastawiać się na to, że to będą idealne wakacje i tym samym też jakby zdjąć z siebie presję.
1: Przepraszam, ja się teraz śmieję, bo to mi bardzo przypomina to, co zawsze powtarzała moja mama, że wiesz, no zawsze tam, na pewno nie będzie miejsca na plaży, szybko, 3 godziny wcześniej trzeba wyjść, bo na pewno się spóźnimy na ten pociąg albo na samolot. Czyli to jej chodziło o to, żebyśmy się nie stresowali po prostu.
0: Tak, tak, no, to ona po prostu czytała ten artykuł 20 lat temu już, o to jej chodziło właśnie, no.
1: Dzięki, mamo.
0: No właśnie, podziękuj mamie ładnie. Mamo Boryny, kochamy cię.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek Mac Tools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD, Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 10. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
5: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Misty. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
11: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A17. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699. Teraz tylko za 499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
12: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: To popołudnie z RMF Max, na zegarach godzina 17, to czas na Flash Kinga Nega. Zaczynamy. Na początek Kraków. Na 3 miesiące do aresztu trafił mężczyzna, który w sobotę śmiertelnie potrącił tu 2 osoby. Przypomnijmy, Hubert B. stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik, którym spacerowała para z 8-miesięcznym dzieckiem. Jak swoją decyzję argumentował sąd?
2: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary w rozumieniu kodeksu postępowania karnego, co jest związane z okolicznościami czynu.
1: Mówił Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Mężczyzna dziś został przesłuchany, nie przyznał się do winy. Wysokie fale i silne prądy wsteczne to najczęstsze powody zakazu wchodzenia do wody. Ten obowiązuje w wielu nadmorskich kąpieliskach.
3: Czerwone flagi są m.in. we Władysławowie, Chałupach, Karwi i Ostrowie. Tam ratownicy wskazują przede wszystkim na wysoką falę. W Lubiatowie te mają około 70 cm. Trudne warunki są również na gdańskich kąpieliskach. Świbnie, Orlu i Sobieszewie. Tam poza wysokimi falami ratownicy dostrzegli też silne prądy wsteczne.
1: Informował Stanisław Pawłowski. Natomiast w warmińsko-mazurskim odwołane zostały zakazy kąpieli. Na kąpieliskach nad jeziorkiem w Pasłęku i nad jeziorem Drwęckim w Ostródzie. W ostatnich dniach nie można tu było wchodzić do wody z powodu sinic. W tym tygodniu do aptek trafią nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie skorzystają z nich dzieci, seniorzy po 65 roku życia i kobiety w ciąży. Pozostali pacjenci zapłacą połowę ceny. Maksymalne ceny paliw od jutra będą wyższe o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł. 98 ma kosztować 7,40 zł, a litr oleju napędowego 7,61 zł. 30 sierpnia zacznie obowiązywać jesienna korekta rozkładu jazdy PKP Intercity. Przewoźnik uruchomi między innymi nowe połączenia z Poznania do Gorzowa Wielkopolskiego.
4: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: To będzie chłodna noc na Śląsku i w Zagłębiu. Zdaniem synoptyków może być przy tym bezchmurnie i dość spokojnie. Nie spodziewamy się opadów na termometrach 8, 9, może 10 stopni. Zależnie w której części województwa będziecie. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Wiatr będzie wiał z reguły słabo. We wtorek pogoda może się zmienić diametralnie. Co prawda ciepło nadal będzie, ale opady deszczu nie są wykluczone. Mówi się nawet o burzach. Temperatura w okolicach 22.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
6: Hity na maksa. 4 minuty po 5, a ja mam taką myśl, że 17 to jest piątek wśród godzin.
7: Brak mi słów, Justyna. I to nie w tym dobrym sensie, chyba, obawiam się. DJ Gojay, Michiko w RMF Max. Powiedzmy to coś jak najszybciej, jak najgłupszego, żeby szybko zapomnieć o tym, co powiedziała Justyna.
6: Siwek i Boryska, tu kanał nadawczy.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Nie mogę, za każdym razem się uśmiecham, jak słyszę. Fireball.
3: Tak jest. Pitbull w RMF Max, 9 minut po 5 i jeszcze dzisiaj mała niespodzianka dla was. Erste Letnie Brzmienia we Wrocławiu będą w ten weekend i proszę bardzo, bilety są w kanale nadawczym. Oczywiście, że tak. Dzisiaj pytanie jest bardzo proste. Co jest dobre, jak jest letnie?
2: Poza brzmieniem.
3: No tak, bo to już wiemy. Letnie brzmienia. Jakby nie były fajne i dobre, to byśmy nie rozdawali biletów, tak?
2: Ty masz łeb, Boryna. To udowadniasz raz za razem po prostu dzisiaj. Jakby zero wątpliwości, dowody empiryczne.
3: Moje możliwości mentalne w każdy poniedziałek
2: Messenger
3: są bezgraniczne.
2: RMF Max, tam właśnie ślecie odpowiedź na to pytanie, co jest dobre, jak jest letnie i w ten sposób możecie dać sobie szansę na wygranie tych wyjściówek, bo one jeszcze wasze nie będą. Trzeba będzie na antenie udowodnić, że się jest ich godnym.
4: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Armin van Buuren razem z Saszą w kolejnym potężnym bęgerze w RMF Max. O 17.19 takie rzeczy wam serwujemy w zestawie z dobrą wakacyjną informacją, taką
1: tak,
0: podróżniczą.
1: Bo być może jeszcze planujecie wakacje na jesień. Będzie szansa skorzystać z nowej hiszpańskiej taniej linii lotniczej, która startuje w Europie. W cenie tych biletów tanich, naprawdę niedużo będą kosztowały, to oprócz takiej standardowej torebeczki będzie można nawet bagaż normalnie do 8 kilo zabrać.
0: Matko Bosko.
1: Ludzie.
0: I co ja mam teraz zrobić z umiejętnością zakładania trzech kurtek naraz?

0: Ten to RMF Max z potężnymi bęgrami cały czas z wami. O wpół do szóstej czas tutaj połączyć się z Olą. Dzień dobry, Ola.
1: Hejko.
0: Ola mówi, że jej super mija dzień. Potwierdzasz to, czy coś się zmieniło przez tą minutę?
1: Nie, nic się nie zmieniło.
2: Ola na zakupach. Wszystko się pięknie układa w takim razie. Słuchaj, Ola, no to mamy nadzieję, że przeciągniemy trochę tę dobrą passę, bo bilety na Erste Letnie Brzmienia być może za chwilę trafią w twoje ręce, ale najpierw trzeba zagrać w zabawę Podziałek. Czy słyszałaś kiedyś tę zabawę?
1: Nie.
2: No to spokojnie. Wszystko ci wytłumaczymy. Zabawa Podziałek polega na tym, że Podziałek to jest dzień bez nie, czyli my będziemy zadawać pytania przez 90 sekund, a ty wystarczy, że będziesz na nie odpowiadać, nie używając nie.
1: Jasne.
0: Ola, masz fart, bo tutaj zmieniły się reguły w międzyczasie, tak? I to będzie jednak 45 sekund.
2: A, Michał stwierdził, że będzie łatwiej. Dobrze,
0: Ola dostała
2: dobrze.
0: Prostszą wersję akurat.
2: Okej, super.
0: Wylosowałeś wersję bonusową.
1: No, super.
2: No dobra, to co, Ola? Odpalamy zegar, pogadamy sobie, a ty po prostu nie używasz nie i bilety są twoje.
1: Super, dobra.
0: No ale poczekaj, bo jeszcze tylko chciałem cię uświadomić w tym, że jeżeli jednak padnie z twoich słów nie, po prostu słowo takie osobne nie, no to niestety nie będziemy mogli ci ich wręczyć. Wiesz o tym?
1: Jasne, rozumiem.
0: Dobra.
2: Dobrze.
0: No to, no to 3, 2, 1, czas, start.
2: Ola, masz coś jeszcze na obiad?
1: Tak.
0: Ola, a powiedz, połknęłaś już ten długopis?
1: Tak.
2: A powiedz, tak myślisz, że lepiej więcej pracować czy, niż odpoczywać, czy nie?
1: Więcej pracować.
2: A co słychać u twojego pieska?
1: Wszystko w porządku.
0: A jak się wabi?
2: Okej. Okay. Mam podejrzenie, że ten piesek może nie istnieć albo istnieć. A masz pieska?
1: Mam.
0: A ile wody jest w szklance do połowy pełnej? Ola! Ola, ten gong cię wybawił!
2: Czas upłynął! A ty się trzymałaś naprawdę mocno, ale słyszeliśmy te emocje. Gratulacje, Ola! Jedziesz na Erste Letnie Brzmienia do Wrocławia.
1: Jezu, dziękuję!
0: Teraz już możesz mówić nie, jakby co. Czy
1: nie,
0: naprawdę
1: chyba
0: masz psa?
1: Tak.
0: Ola, co z tym psem? Powiedz mi.
1: Nie no, naprawdę mam.
0: Naprawdę masz psa? O, no to pogłaskaj go od nas, koniecznie.
1: Super, pogłaskaj.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
3: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz tylko za 1299 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
4: I po reklamie.

0: Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls w RMF Max. Za 10:06, a my, Michał, już kończymy robotę. Idziemy stąd.
1: Wam życzymy zresztą tego samego.
0: Tak, to jest wyjątkowa sytuacja w naszym życiu, ale po 18:00 to słuchajcie, już będzie mega muzycznie, mega super się będzie działo. Graba tutaj przejmuje stery, będzie najlepsza dycha na liście Hobbens od 20:00 klasycznie, a my się słyszymy jutro o 15:00 znowu.
1: Tak jest. To do usłyszenia jutro.
0: Pa!

0: reklama.
1: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
7: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
6: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
7: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
8: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert taniej
10: masz. Cześć, Zosieńko.
11: Cześć, Rysiu, co ty tak sapiesz?
10: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
11: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. MercuryMarket.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć.

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jana III Sobieskiego 65. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaauto.pl. Kredyty lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Zabrzeż Kubacza 1 i na aaauto.pl.
3: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagiełły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1492. Teraz za 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
4: I po reklamie.

0: Gotowi zapoznać się z pogodą? Wieczór na Śląsku jak w kinie. Bez dram i przyjemny klimat. 18 stopni mamy aktualnie na termometrach, ale będzie temperatura oczywiście lecieć w dół. W nocy dość chłodno. Zaledwie 10 kresek o poranku. Nie zabraknie w nocy bezchmurnego nieba i mgiełek dla tych, którzy wstają bardzo wcześnie. Jutro 22 stopnie. Raj dla letnich optymistów. Szansy na deszcz raczej nie będzie. Będzie można zostawić parasole w domu, więc szykujemy się na bardzo przyjemny wtorek. Warto zaplanować coś fajnego.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: Jak fajnie, kanał dodawczy macie teraz wcześniej. No niestety, Michał Siwek i Justyna Borycka już skończyli, ale wrócą do was jutro o 15. Może zrobią mi tutaj jakąś kaweczkę, zanim wyjdą. Poproszę, tak, bez cukru, dziękuję. Przemek Grabowski z wami. Jeszcze na wakacjach, witajcie po 18. Mam wasze ulubione hity od 20. Pierwsza dziesiątka listy Hobbenca. Na starcie naszego spotkania Topik i Becky G. Sorry, papi.

Pani wrzesień już śpiewa, september, ale jeszcze się tym nie przejmujemy. Mamy jeszcze trochę czasu na wakacjach, september, poczekajcie, bo to trudne słowo czasami jest po angielsku. September, właśnie, nie september, no, wrzesień, właśnie. Teraz Alex Warren, który dzisiaj miał występować w Australii, ale niestety biedaczek rozchorował się, leży na łóżku i czeka na wasze wsparcie. Także na liście Hot Bands w Polsce Alex Warren i jego Passenger w RMF Max.

0: aj to naša mega nowość w RMF Max, Toby Romeo. To jest numer, który wziąłbym sobie do lasu, do koszyczka, na grzyby, ale nie wiem tylko, czy te grzyby już są, bo mamy taki okres przejściowy, niby jeszcze wakacje, ale jeszcze nie środek sezonu grzybowego, no chyba, że już są. Czekam na podpowiedzi, słuchacze też chcieliby się dowiedzieć, czy w lasach są już grzyby. A w nagrodę proponuję, słuchajcie, karnet na najbliższy weekend, na kolejny mega festiwal tego lata, czyli Fire Festival na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Piątek, sobota, niedziela, mega gwiazdy i ty. Czekam na grzybiarzy, kto nam potwierdzi, czy są już grzyby. Ej, dajcie znać SMS-em na 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo na Messengerze RMF Max. Halo grzybiarze, można już iść do lasu, czy trzeba poczekać? RMF Max.
1: Reklama. Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Prawie jak w radiu.
5: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
6: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
7: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
8: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: wakacje, Huzel, Ultralate, Moving to the Sun i będzie tańczona, będzie impreza w najbliższy weekend. Jest ze mną Ambroży, cześć.
1: Witam, dzień dobry.
0: A jaki piękny głos, dlatego taki właśnie charakterystyczny, bo Ambroży skończył właśnie dzisiaj festiwal, było grubo?
1: Trzy dni tarzania, tak, trzy dni, że mogło się moim słychać.
0: Słychać, że było dobrze. I chcę na kolejny, jak usłyszał, że może być na Fire Festiwalu w ten weekend. No to wróćmy do tematu grzybów. Moje pytanie było takie, czy już są grzyby w lesie? Możesz to potwierdzić naszym słuchaczom?
1: Tak, mogę potwierdzić. No u nas już wysypały kureczki, zaczynają się borowiki. Także zapraszam jak najbardziej do lasów na zbiory.
0: U was, czyli...
1: Pomorze.
0: A na Pomorzu są już grzyby, słyszeliście? Okej. Będzie lało na Pomorzu w przyszłym tygodniu, to będzie jeszcze więcej grzybów. Z Pomorza na Śląsk. Słuchaj, Stadion Śląski, piątek, sobota, niedziela. W piątek na przykład BDOS, w sobotę Alan Walker, Elderbrook, w niedzielę DJ Snake i Kungs. No i teraz jak myślisz, który z nich byłby najlepszym grzybiarzem?
1: Ja bym celował w Elderbrooka.
0: Ja też powiem ci, bo on się wydaje taki spokojny, cichy, prawda, nie? Że lubi chodzić po lasach, słuchać takich deepów, fajnych hałsików. No dzięki za grzybowe podpowiedzi. Ambroży, masz karnet na Fire Festival w ten weekend w Chorzowie. Piątek, sobota, niedziela i to podwójny. Ty i twoja baby bawią się. Będzie tam także ekipa RMF Max. Kogo pozdrawiasz?
1: No i dziękuję. No pozdrawiam całą ekipę, wiadomo. Moją, ta, która zatańczyła ze mną teraz ten cały weekend i auta nie przepakowujemy, jedziemy na następną imprezę.
0: Super i widzimy się z naszą ekipą RMF Max już w ten weekend w Chorzowie. Cześć!
1: Hej!
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Czas numer na tak zwany zimny łokieć. Wtedy zwalniamy szyby w dół, Tempe City wiralowo do RMF Max i także na listę Hot Bands Self Aware. Tylko już nie róbcie tego zimnego łokcia, jak tak wieczorowo zrobi się za zimno, bo szybko się przeziębicie. Ciocia Grabcia radzi, proszę tam nie przesadzać. Co w pogodzie, co za chwilę. Wróci też David Guetta i Alok. Kolejna wakacyjna petarda Run, Run With Her.
1: Reklama. Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze.
8: I jeszcze te farby, co chciałaś.
9: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Siemianowice Śląskie. Szykujcie się. 27 sierpnia otwieramy Half Price w Otoparku Siemianowice. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 27 sierpnia w Otoparku Siemianowice. Half Price. Great Brands.
11: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagieły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz tylko za 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
12: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Max. Śląsk 88 i 1 FM.
5: Gotowi zapoznać się z pogodą? Wieczór na Śląsku jak w kinie, bez dram i przyjemny klimat. 18 stopni mamy aktualnie na termometrach, ale będzie temperatura oczywiście lecieć w dół. W nocy dość chłodno, zaledwie 10 kresek o poranku. Nie zabraknie w nocy bezchmurnego nieba i mgiełek dla tych, którzy wstają bardzo wcześnie. Jutro 22 stopnie. Raj dla letnich optymistów. Szansy na deszcz raczej nie będzie. Będzie można zostawić parasole w domu, więc szykujemy się na bardzo przyjemny wtorek. Warto zaplanować coś fajnego.

Max, Ed jest wyjątkowym szczęściarzem, no bo tak mu się powodzi muzycznie, osobiście też. I ma nawet prywatny pub. Ja mu tego zazdroszczę. Chyba każdy facet chciałby mieć taki prywatny pub, do którego zapraszałby swoich kumpli. Już nie tylko kawałek piwnicy albo męski garaż, tylko wyobraźcie sobie prywatny pub i tam się spotykacie oczywiście tylko w męskim gronie. Tylko proszę nie zapominać, że dziewczyny czasami też chciałyby skorzystać. Proszę się tam powymieniać. No to teraz muzyka do takiego prywatnego pubu. No można sobie pomarzyć, trzeba mieć jakieś marzenia w życiu. Milki

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Misty. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
4: Cześć, Zosieńko.
5: Cześć, Rysiu, co ty tak sapiesz?
4: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
5: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD, Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 10. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
3: Co w pogodzie czeka nas wieczorem? Sprawdzamy to teraz w RMF Max Śląsk. Wieczorem pogoda jak z reklamy wakacji last minute. Niebo prawie bez chmur, zachód słońca i temperatura, która leniwie będzie spadać do 14 kresek powyżej zera. Ledwo dmucha wiatr, więc fryzura spokojnie przetrwa spacer po parku. Noc zupełnie na luzie, niebo czyste, opadów brak, a na termometrze ledwie 10 stopni powyżej zera o poranku. Jutro pełne słońce, temperatura poszybuje do nawet 22 kresek powyżej zera.
4: Złota godzina zachodu słońca, to teraz ta godzina. Przemek Grybowski, witajcie po 19:00. Ta złota godzina będzie się szybko przesuwać, ale jeszcze cieszymy się wakacjami i jeszcze sierpniem. Przedostatni poniedziałek sierpnia. Mam tutaj wasze ulubione hiciory, za chwilę Avicii, teraz Dub Dogs. Bez wątpienia petarda tego lata. How does it feel?

narodowa, gdyby Shakira w tej piosence zaśpiewała także Polonia, Poland, Polska, wymieniając kraje obecne na mundialu. Daj, daj. No może gdzieś tam w alternatywnej rzeczywistości. Może na przyszłych Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, może to się sprawdzi. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Za chwilę jeden z największych house'owych hitów tego lata w ogóle na świecie. Talk to you od Anava, ale teraz czuję, że to będzie szybka jedynka listy Hot Bands, jeden z największych hitów tej dziewczyny w tym roku. To Zalia, tak śpiewa, tylko kochaj mnie.

podpierałem ściany na szkolnych imprezach, ale przy tym numerze to coś, co się po prostu nie da. Człowiek nawet tańczy solo. Talk to you od Anada. Więcej takiego bitu po 21. Jesteście wszyscy zaproszeni jeszcze na nasze wakacyjne Max Party. Wcześniej, bo od 20 nowa dziesiątka wakacyjnej listy Hot Bands, a o wasze głosy w tym tygodniu bije się także Axwell, którego zagram tutaj za kilka chwil. Mam dla was mega nowość od Axwella, jego Whatever Turns You On.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

Zanim spadnie deszcz, tak na poważnie, Kuban, Mrozu i Faust, no i będzie o tym deszczu, bo rolnicy, ogrodnicy w trakcie tego lata to tak narzekają na suszę w Polsce. To się jednak trochę zmieni, sprawdziłem w przyszłym tygodniu, słuchajcie, praktycznie w całym kraju będzie sporo opadów, zarówno w centrum, na południu i tradycyjnie najwięcej tych opadów będzie na północy, dokładnie nad morzem. Jeżeli w przyszłym tygodniu zaczynacie swój urlop, no to trzeba zabrać parasole, płaszcze przeciwdeszczowe, bo w szczególności nad morzem w przyszłym tygodniu ma padać przez cały tydzień. Teraz numer jeszcze na słoneczne lato, Alok i Jennifer Lopez w RMF Max. Nasza nowość, Everything is Fine.

0: Chico. Hipnotyzuje. To też może być jeden z największych hitów tego jeszcze lata. DJ Goya, Jason Derulo i Melody w RMF Max. A ja mam dla was już informacje na przyszłoroczne wakacje. Tak, tak. Niektóre festiwale już kuszą. Wiadomo, że na Openerze w przyszłym roku pojawi się na żywo także Tame Impala, który wróci tutaj za kilka minut w RMF Max w remiksie Dracula. RMF Max.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: RTV Euro AGD. Już od środy od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Omnicentrum Siemianowice. Ulica Władysława Jagieły 4. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A17. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699. Teraz tylko za 499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Omnicentrum Siemianowice.
12: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM. I'm a fireball.
4: Co w pogodzie czeka nas wieczorem? Sprawdzamy to teraz w RMF Max Śląsk. Wieczorem pogoda jak z reklamy wakacji last minute. Niebo prawie bez chmur, zachód słońca i temperatura, która leniwie będzie spadać do 14 kresek powyżej zera. Ledwo dmucha wiatr, więc fryzura spokojnie przetrwa spacer po parku. Noc zupełnie na luzie, niebo czyste, opadów brak, a na termometrze ledwie 10 stopni powyżej zera o poranku. Jutro pełne słońce, temperatura poszybuje do nawet 22 kresek powyżej zera.

0: Take Me Back, zabierz mnie tam jeszcze raz. Myślę, że przy tym Kicie Kaigo będziemy wspominać tegoroczne wydarzenia wakacji 2026. A co się jeszcze wydarzy w trakcie wakacji na liście Kompense? O tym za kilka chwil, bo po 20 startuje nowa dziesiątka. Będzie też dużo fajnych nowości. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk, z tej strony Artur Fiałkowski, zapraszam na Tour de Club. Jeśli po weekendzie od tańca bolą Was nogi, dziś można je wyprostować i wygodnie zasiąść w kinowym fotelu. Te seanse zaczynają się po 20. Buntownik to dynamiczne kino akcji z byłym funkcjonariuszem sił specjalnych. W roli głównej Jason Statham, więc pewnie wiecie, czego się spodziewać. Jeden z seansów zaczyna się o 20.30 w Cinema City, punkt 44 w Katowicach, ale również w Sosnowcu. Ten tytuł zobaczyć można, ale trzeba się spieszyć. O 20:00 Helios Sosnowiec zaprasza. Odyseja również w Heliosie o 20:15, a koniec ulicy Dębowej to świetna propozycja dla tych, którzy uwielbiają tajemnice i napięcie, bo to thriller, historia całego osiedla, która za pomocą kosmicznej siły przenosi się w nieznane miejsce. W rolach głównych Anne Hathaway i Ewan McGregor. Bogaci i martwi to zobaczycie w Cinema City Sosnowiec. Czarna komedia z nutą kryminału startuje za 29:00.
2: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
12: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Prawie jak w radiu.
14: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
15: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
16: Pora na wakacje.
15: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: innych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
2: Na wypad!
3: Na wyjazd!
2: Na słońce!
4: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
5: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
6: O tej porze to już mówimy sobie dobry wieczór, ale wciąż o wakacjach. Przemek Grabowski w RMF Max. Zaczynamy pierwszą dziesiątkę jeszcze wakacyjnej listy Hot Bands. Od 21 imprezowe Max Party będą nowości od Meduzy, od Robina Schulza premierowo za kilka chwil. A zestawienie otwierają Shimza i Arko w słonecznym Fire Fire. RMF
5: Max. 10. Numer 10.

0: Rocky wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji. Watermati i Robin Schulz. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Take It Slow czeka na wasze głosy także teraz. rmfmax.pl. Może jutro ten beat będzie już w zestawieniu na wakacyjnej liście Hot Bands. Lato należy także do tego duetu. Zaskoczyli nas na początku wakacji Martin Garrix i Ed Sheeran. Dzisiaj dziewiątka. Repeat It.
1: Max. 9. Numer 9.

David Guetta to powinien dostać jakąś nagrodę za artystyczny pracoholizm w trakcie tego lata. Tutaj David Guetta dla Bibi i Dexy, Sad Girls na 8, a teraz słoneczny house, zamknijcie oczy, jesteśmy na plaży, podziwiamy piękny, pomarańczowy zachód słońca. Jonas Blue też robi takie nuty, house music all day long, all life long, powiedziałbym. Edge of Desire, nasza mega nowość w RMF.

0: Ty masz Gipsy, Kukor i Jonatane, to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. A co ja mam dla was? No jeszcze 6 najważniejszych numerów dzisiaj. Nowa jedynka i moja osobista też jedynka tego tygodnia. Jest nowy beat Swedish House Mafia, Le Kelly. Czy ktoś może miał długą przerwę, był na dłuższych wakacjach i jeszcze nie słyszał Happiness is so sad? No to przecież takie dobre to przed wami.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Media Ekspert. Wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.

Rok temu w wakacje słuchaliśmy jego Show Me Love, Show Me Love. Wiz the MC wraca i proponuje Falling Stars. No jeszcze w trakcie tych wakacji będzie można podziwiać się trochę tych spadających gwiazd. Wiz the MC czeka na wasze głosy. A teraz moi kandydaci do jedynki tego tygodnia na liście Hot Bands. Wraca ta ekipa Swedish House Mafia. Śpiewa Lykke Lee. Pokazali to tak w środku lata i myślę, że to może być jeden z największych hitów tych wakacji. Tak, to leci. Ja to nawet mam ciarki, muszę się przyznać. Swedish House Mafia, Lykke Lee. Pierwsza piątka, Happiness Is So Sad.

To nowość od projektu Meduza w poczekalni listy Hobbens. I jak oni będą wspominać swoje wakacje, na pewno niezapomnianym setem w trakcie zaćmienia słońca na Ibizie. I uwaga, będzie można to przeżyć jeszcze raz. Trzeba będzie być gdzieś daleko na południu Hiszpanii, bo w przyszłe wakacje 2 sierpnia w Hiszpanii między innymi również będzie można podziwiać jeszcze raz całkowite zaćmienie. Tylko uwaga na oczy, słuchajcie, bo lekarze potwierdzają, że po tegorocznym zaćmieniu wiele osób jednak musiało trafić do specjalistów. Tak więc dbajcie o swój wzrok i o swoje uszy też. Może posłuchajcie kolejnej nowości nie za głośno, bo to naprawdę fajny numer jest. Brytyjski DJ Silva. Bumpa na czarnowość w RMF Max On Tonight.

najlepsze, to nie wiem, jakby to się skończyło. Modelki i Włodarski, nasza kolejna nowość. Wiecie, że one wydały całą płytę i można słuchać sobie tak na repeacie. Halo fani, halo fanki, spotykamy się, głosujemy na modelki. rmfmax.pl, może jutro już pierwsza trójka. Nie mówię, że od razu jedynka, ale kto da im szansę. Dziękuję za wasze głosy dzisiaj. Na miejscu trzecim Taneczny Hicior, nowa wersja On Tonight, nowy wykonawca Silva Bumpa. Na drugim Somber, melancholijnie, jak zawsze My Body Isn't Ready. A kto jest najlepszy dzisiaj? Na miejsce pierwsze wraca ten gość. Niemiec Topik, śpiewa dla niego Becky G. Nowa jedynka, Sorry Papi. Max. One. One. One.

0: Sorry, papi, ale nie mają za co przepraszać. Topik Becky G, nasza nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaczynamy imprezę. Jesteście wszyscy zaproszeni na Max Party. Teraz sprawdzimy inne ciekawe wydarzenia.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk, z tej strony Artur Fiałkowski. Zapraszam na Tour de Club. Co dzieje się w tym tygodniu? Bez dwóch zdań Fire Festival to najważniejsza propozycja. Stadion Śląski, Chorzów, już od najbliższego czwartku. Fire Festival powraca z nowym wydaniem. 3 dni pełne najlepszych brzmień i energetycznych koncertów. Długo wyczekiwane wydarzenie. W line-upie m.in. Alan Walker, BDOS, DJ Snake, Bledka, Kizo, Zalia czy Miu. To będzie muzyczne combo, jakiego dawno nie było. Klub Kamienica w czwartek zaprasza na imprezę Grzeszne Czwartki. Zaczynamy o 19:00, natomiast noc piątkowa w klubie Energy 2000 w Katowicach to Rap Night z gościem specjalnym. Major SPZ pojawi się i zagra dla Was na żywo tej nocy w Energy 2000 w Katowicach. A to nie koniec, bo zamknąć wakacje możecie razem ze Skolimem. Hotel Szafran, Czelać, najbliższa sobota. Finałowy strzał wakacji, start o godzinie 20:00. Jak żegnać wakacje, to śpiewając jego refreny wspólnie.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
5: Gratulacje!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

jeszcze robi wakuł na kolonii na wczasach jeszcze wakacyjnie. Przemek Grybowski na mikrofonie i ze mną dzisiaj DJ Rafnix. Wystartowaliśmy nasze jeszcze wakacyjne Max Party. No jeszcze mamy trochę sierpnia, jeszcze mamy trochę wolnego, będzie bardzo imprezowo. Będą taneczne, imprezowe nowości, ale też klasyki. Kto pamięta, kto kojarzy takiego DJ-a Zeda? Nie z Greda, Zeda. Tutaj Zed i Maren Morris w niezapomnianym In The Middle. To oni otwierają nasz kolejny set.

0: Fever Dream, Alex Warren zamyka nas kolejny set z RMF Max na imprezie, na wakacjach. Słuchajcie, w wolnym czasie, cokolwiek robicie jeszcze w trakcie wakacyjnego czasu, zapraszam was na rmfmax.pl, bo mamy nowy quiz dla fanów serialu Przyjaciele. Myślę, że ja bym to wygrał. Na przykład jest takie pytanie, do jakiego kraju uciekł sobie Chandler, żeby zerwać z Janice? No chyba wiadomo, że nie do Brazylii, że nie do Niemiec. No to kto wie, jaka jest odpowiedź. Wskakujcie, kto będzie najlepszy. rmfmax.pl, a za chwilę w Max Party coś dobrego od Offenbach. Wróci także The Weeknd. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak to wykona.
3: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS u treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
18: Aha.
17: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
20: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
20: No to życzę szczęścia.
21: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
22: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
24: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
25: Zdrowit.
26: I po reklamie.
27: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. lato na maksymalnie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj i Faust jeszcze z Alia, Kyoto, piękne miejsce w Japonii. My z Rafmiksem nigdy nie byliśmy, ale mamy to na liście marzeń i nie dostaliśmy jeszcze żadnej kartki pocztowej w trakcie tych wakacji aż z Japonii. Były z zagranicy, prawda? Były nawet z Wielkiej Brytanii, słuchajcie, z Hiszpanii. Dzisiaj przyszła jedna kartka. Kasia, pozdrawiam, piękne widoki. Jest lato, jeszcze są wakacje, jeszcze możecie wysyłać swoje kartki do RMF Max. Na pewno znajdzie się miejsce na naszej ścianie radości dla tych, którzy jutro wybiorą się do listonosza, albo przynajmniej do skrzynki polizać się znaczek. Kolejny set otwiera Fly Project. Dla tych, którzy coś do nas napiszą, Fly Project.

To jest niby nowa wersja, ale remix bardzo bliski do oryginału od New Order. Dub Dogs i ich wakacyjne How Does It Feel. Takie bity macie u nas w Max Party. U nas przez cały czas jest impreza. Wiem, że niektórzy już się stresują szkołą, że trzeba się zbierać, myśleć o planie lekcji, ale u nas jeszcze wciąż wakacje, wakacyjne hity. No i wakacyjny Robin Schulz, który otwiera kolejny set w RMF Max, jego Better Times.

0: Fajny numer nam tutaj zrobili na ostatni dzień lata. Taki tytuł, Gibbs i Go Informami. I kiedy będzie ten ostatni dzień lata, to też to zagramy. Ale jeszcze nie kończymy wakacji. Max Party trwa dalej. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu w RMF Max. Zostańcie z nami, bo jeszcze potańczymy.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 20, a zatem czas najwyższy sprawdzić, jakie rozrywkowe propozycje ma dla nas okolica. Witajcie w RMF Max, to jest Tour de Clap i w tej chwili sprawdzamy, co ciekawego dzieje się na początek w kinach. Ridley Scott pojawił się z nowym filmem, jeśli chodzi o premierę tego tygodnia, Gwiazdozbiór psa, science fiction, opowieść postapokaliptyczna o pilocie Higu, który po pandemii żyje na opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem. Poza tym na dużym ekranie pojawiła się także nowa produkcja od Pedro Almodovara. Elza, reżyserka reklam po śmierci swojej mamy, całkowicie pogrąża się w pracy i ma problemy zdrowotne, które zmuszają ją do zatrzymania się i wyjazdu na Lanzarote. Tam będzie przeżywać przygody swojego życia, a ten film nosi tytuł Gorzkie Święta. I jeszcze jest szansa dla spóźnialskich na odrobienie lekcji, jeśli chodzi o film Odyseja Christophera Nolana. Epicka opowieść o powracającym Odyseuszu, którą szczególnie warto obejrzeć na dużym ekranie.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
8: Ja nie mogę!
6: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
18: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: chce dziura.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Und ihr habt